smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.

fascynatem twoich słów, pożeraczem pięknych ust. Jeśli tylko dasz mi znak, dyskretny znak, zniewolony padnę u twych stóp. Nie myśl, że to tani chwyt, by poderwać cię. Ja naprawdę

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Wyrok w sprawie głośnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie jest już gotowy. Projekt zmian w ochronie zdrowia. Na początek sezonu piłkarskiej Ekstraklasy Lech Poznań wygrał Superpuchar. Miriam Lipińska. Na 20 lat więzienia stołeczny sąd skazał Łukasza Żaka, mężczyzna 2 lata temu. Pod wpływem alkoholu spowodował śmiertelny wypadek na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Prowadził samochód z prędkością ponad 220 km na godzinę, jednocześnie korzystając z telefonu. Uderzył w prawidłowo jadącą osobówkę, której kierowca zginął na miejscu. 3 osoby zostały ciężko ranne. To żona kierowcy, a także 2 dzieci. Po zdarzeniu sprawca zbiegł z miejsca wypadku i pozostawił w swoim samochodzie ranną pasażerkę. Wszystkie okoliczności składają się na surowy wyrok, ocenił prawnik i karnista, profesor Mikołaj Małecki.
2: Te okoliczności obciążające były tak drastyczne, że kara za nieumyślny wypadek, dodatkowo obostrzona, osiągnęła taki rozmiar, że w zasadzie można powiedzieć, kara została wymierzona tak, jakby on popełnił zabójstwo.
1: Wyrok nie jest prawomocny, obrończyni skazanego zapowiedziała apelację. Pakiet ustaw i rozporządzeń w systemie ochrony zdrowia gotowy do przyjęcia przez rząd. Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła założenia związkom zawodowym i pracodawcom. Zmiany to m.in. obowiązek rejestrowania czasu pracy medyków, zbierania tych danych przez NFZ, a także limit zarobków lekarzy – 240 zł brutto za godzinę.
3: Ustawa ta dotycząca wynagrodzeń wejdzie w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Zobaczymy, jak będzie przebiegał proces legislacyjny.
1: Mówi ministra zdrowia. Rząd przyjmie pierwsze projekty zmian w przyszłym tygodniu. Prezydent musi dziś podjąć decyzję. Na jego podpis czeka ustawa o statusie osoby najbliższej dotycząca związków nieformalnych. Czy Karol Nawrocki podpisze ustawę? Próbował dowiedzieć się tego Wawrzyniec-Zakrzewski.
4: Jeśli weźmie się za dobrą monetę wypowiedzi współpracowników Karola Nawrockiego, już jakiś czas temu szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker jednoznacznie dał do zrozumienia, że Karol Nawrocki nie zgodzi się na wprowadzenie w Polsce de facto związków partnerskich, które będą miały niemal te same prawa co małżeństwa. Z czym w pełni zgadza się poseł PiSu Michał Wójcik.
5: Małżeństwo nieprzypadkowo zostało wprowadzone do konstytucji. Przywileje są dla małżeństw. No nie można tworzyć nową instytucję, która ma dokładnie te same przywileje.
4: PSL i Lewica, które wspólnie przygotowały ustawę o osobie najbliższej, przekonują, że tak nie jest. Biorąc pod uwagę, że w ustawie nawet nie pojawia się pojęcie związek partnerski, a zawarte w niej regulacje to absolutne minimum. Ustawa o statusie osoby najbliższej zakłada, że 2 dorosłe osoby będą mogły zawrzeć umowę przed notariuszem, rejestrowaną następnie w Urzędzie Stanu Cywilnego, która umożliwi im m.in. wspólne rozliczanie, zapewni prawo do dziedziczenia, pochówku i informacji medycznych.
1: Po 8 latach włoski sąd wydał wyroki za katastrofę wiaduktu w Genui. W wyniku zaniedbań zawalił się gigantyczny wiadukt nad Genuą. Zginęły 43 osoby. W sprawie oskarżono 57 osób. Główny winny, szef spółki odpowiedzialnej za drogę, dostał wyrok 12 lat więzienia. I na koniec sport. Mistrz Polski wygrał ze zdobywcą Pucharu Polski. Lech Poznań pokonał Górnika Zabrze 3-1 i zdobył pierwsze trofeum w nowym sezonie. Super Puchar. A za tydzień rusza piłkarska Ekstraklasa.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W całej zachodniej połowie kraju gwałtowne burze. W pozostałych regionach słonecznie. Żar będzie lał się z nieba. Na termometrach maksymalnie od 29 stopni na Podlasiu, przez 30 na Pomorzu i w Wielkopolsce, 31 na Mazowszu, do 32 na Podkarpaciu i Śląsku.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Reklama.
8: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Włocławek, Park Handlowy S1, ulica Kruszyńska 17. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
9: Chcesz wysmuklić sylwetkę i poczuć się świetnie na lato? Fizjoekspert we Włocławku czeka na Ciebie potrójna moc modelowania. Elektrostymulacja Bot Medical, drenaż limfatyczny i fala uderzeniowa. Efekt? Mniej centymetrów, jędrniejsza skóra, mniej celulitu. Umów się na bezpłatną prezentację zabiegów. Fizjoekspert, ulica 3 Maja 33, Włocławek. Telefon 507 212 155. Zapraszamy.
7: Po reklamie.
10: Piątek, piąteczek, piątunio, no otwieramy studio na najbardziej wyczekiwany piątkowy wakacyjny poranek w całym tygodniu.
11: Koniec odliczenia do weekendu. Meldujemy się na posterunku z potężną porcją letnich hitów i genialną pogodą.
10: Bartek Skrajnowski.
11: Patryk Jaramierski.
10: Cześć, dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Jest po szóstej.

0: No to my już teraz zaglądamy sobie w kalendarz, a tam na liście solenizantów meldują się m.in. Aneta, Bogdan oraz Jadwiga, więc wszystkiego najlepszego Wam życzymy.
1: Jeżeli chodzi o nietypowe okazje, no to dzisiaj trafiliśmy na przykład na Światowy Dzień Emoji.
0: No i proszę bardzo, no to dzisiaj w wiadomościach możecie szaleć ze wszystkimi możliwymi ikonami.
2: Reklama. Od ponad 15 lat Zakład Pogrzebowy Credo służy Państwu pomocą w tych jakże smutnych chwilach. Zapraszamy do Zakładu Pogrzebowego Credo przy ulicy Okrzej 89, telefon 664 121 828.
3: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne, Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
4: Po reklamie. WPP na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
3: Ta podłoga to prawdziwy dotykowy ekran!
2: Tak, synku, to Pixland. To dotykowe, interaktywne podłogi LED, które reagują na każdy Twój ruch. Widzę, że bawią się tu dzieci, młodzież i nawet my, dorośli.
3: Świat gier w prawdziwym życiu, wow! Mamo, a możemy tu zrobić moje urodziny?
2: Jasne, Pixland jest po prostu idealny. Na urodzinki, spotkanie z ekipą, rodzinny wypad, a nawet wyjście z całą klasą.
3: To co, chodzimy do gry?
2: Pewnie! Odłóż telefon i wchodzimy do świata Pixland. Tu gra dzieje się naprawdę. Pixland. Level Up. Świat gier w prawdziwym życiu. Włocławek, ulica Smolna 6. Zarezerwuj już dziś.
4: Szukasz płyt meblowych, blatów lub akcesoriów? A może potrzebujesz precyzyjnego cięcia i oklejania? Wpadnij do naszej hurtowni przy ulicy Wroniej 23/25. Dawny Lok. Oferujemy ogromny wybór frontów. Akrylowych, lakierowanych i foliowanych. A jeśli marzysz o meblach na wymiar, kuchniach, szafach, garderobach czy meblach biurowych, wykonamy je dla Ciebie z profesjonalnym montażem u klienta. Zadzwoń 506 794 420 lub 544 121 657. Twoje meble zaczynają się u nas.
5: Wszystkim słuchaczom Radia Włocławek życzę wspaniałych, słonecznych wakacji i udanego, bezpiecznego wypoczynku. Joanna Borowiak, poseł na Sejm.
0: Po reklamie Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: No to teraz uwaga, no bo mamy bardzo niepokojące wieści z Kanady.
1: Przez potężne pożary lasów w Ontario, Toronto stało się właśnie miastem o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu na świecie.
0: No jakby gęstego, szaro-żółtego dymu było mało, no mieszkańcy zmagają się z ekstremalnymi upałami. Temperatura odczuwalna sięga tam aż 45 stopni, no a władze apelują o niewychodzenie z domu.
1: No, trzymamy kciuki za szybką poprawę tej dramatycznej pogody. My na szczęście możemy odetchnąć z ulgą i z przyjemnością serwujemy wam solidny powiew muzycznej świeżości.

0: Reklama.
1: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
2: Kobiety zmieniają świat, a tego lata zmieniamy go w Dworku pod Aniołem. Letni Sylwester? Oczywiście! 25 lipca, godzina 19. Zaczynamy wielką zabawę. Barmańskie show, fotobudka, wyśmienite menu, słodki stół i szampan o północy. Dworek pod Aniołem. Miejsce, gdzie dzieją się rzeczy niezwykłe. Cyprianka 14B. Rezerwacje 660-472-225. Pozwól, by lato stało się wyjątkowe.
0: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Najwyższy możliwy wymiar kary za śmiertelny wypadek na trasie Łazienkowskiej. Rząd na razie nie wraca do pakietu CPN. Podpowiemy też, jak ułatwić sobie wieczorem zaśnięcie w upalne dni. Miriam Lipińska. Pijany, pędząc ponad 200 km na godzinę i bez ważnego prawa jazdy, zabił człowieka w wypadku drogowym. Łukasz Żak trafi za kraty na 20 lat. To maksymalna możliwa kara. Do tragicznego wypadku doszło 2 lata temu na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. W bardzo mocnych, pełnych emocji słowach sędzia Maciej Mitera wielokrotnie zwracał się wprost do skazanego, ogłaszając wyrok.
2: Tylko ta kara zabezpieczy społeczeństwo przed takimi kierowcami jak pan. Uwzględniła pana motywację, natężenie złej woli, stopień winy.
1: Zdaniem sędziego nie było żadnych okoliczności łagodzących. Łukasz Żak musi też zapłacić zadośćuczynienie ciężko rannym w wypadku żonie zabitego kierowcy i dwójce jego dzieci, a także pasażerce, która jechała razem z nim i którą po wypadku zostawił w aucie, uciekając z miejsca zdarzenia. Obrona Żaka zapowiedziała już apelację od wyroku. Rząd rozważy powrót programu CPN, jeśli sytuacja na rynku paliw znacznie się pogorszy. Obecnie średnia stawka za litr benzyny 95 zbliża się do granicy 7 zł, a diesel tę granicę już przekroczył. Wprowadzaliśmy CPN, kiedy cena baryłki ropy przekraczała 100 dolarów. W tej chwili jest na poziomie 80, mówi minister finansów Andrzej Domański.
3: Cały czas analizujemy sytuację na Bliskim Wschodzie, zarówno na rynku ropy, ale również patrzymy na marże rafineryjne, na niedobory niektórych paliw na niektórych rynkach europejskich. Musimy prowadzić odpowiedzialną politykę budżetową.
1: Pakiet CPN wygasł wraz z końcem czerwca. Będzie kontrola w sprawie konkursu Polonia i Polacy za granicą 2026, zapowiada MSZ. To po medialnych doniesieniach o tym, że organizacja, która nie spełniła warunków konkursowych, miała otrzymać blisko 2 miliony złotych dotacji. Na razie, do czasu zakończenia audytu, ministerstwo wstrzymało wypłatę kolejnych transz dla tej organizacji. Miał być dom jednorodzinny, a jest popularny dyskont. To w Darłowie. Sklep powstał mimo, że plan zagospodarowania mówi jasno, że w tej okolicy dopuszczalna jest jedynie zabudowa mieszkaniowo-usługowa. Dyskont już działa, jedyne co go różni od innych, to że ma kilka okien w bocznych ścianach. Są tam 3 mieszkania, które oficjalnie figurują w papierach, żeby wszystko się zgadzało.
4: Mieszkańcy nazwali to domo Biedronką.
5: Niektórzy mówią, że to jest podobne do Filharmonii Szczecińskiej.
1: Sąsiedzi trochę żartują, ale są wściekli. Parking jest mały, więc ludzie stają im pod domami, do tego tiry i hałas. Wiceburmistrz Darłowa Krzysztof Walków rozkłada ręce, bo starosta wydał na to zgodę.
6: Możemy jak Grejtan kłaść się, nie wpuszczać ciężarówek, ale nie sądzę, żeby to coś dało.
1: Mieszkańcy walczą jednak dalej, liczą, że sprawie przyjrzy się prokurator. Dziś w całym kraju upalnie, więc na koniec o tym, jak ułatwić sobie zasypianie na koniec gorącego dnia. Lekarze radzą, by zamiast lodowatego prysznica, który daje ulgę tylko na chwilę, wziąć przed snem letni prysznic, bo ten lodowaty zadziała odwrotnie. Może wywołać skurcz naczyń w skórze i utrudniać oddawanie ciepła.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Przed nami upalny dzień. Termometry pokażą od 29 stopni na Podlasiu, przez 30 na Pomorzu i w Wielkopolsce, 31 na Mazowszu, do 32 na Podkarpaciu i Śląsku. W całym kraju sporo słońca, ale na zachodzie także gwałtowne burze z gradem.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
8: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Lech Poznań super Pucharem Polski przed własną publicznością. Mistrzowie kraju pokonali Górnika Zabrze 3-1. To jednak triumfator Pucharu Polski prowadził 1-0 po golu Maksyma Chłania, ale jeszcze przed przerwą wyrównał Antoni Kozubal, a w drugiej połowie do siatki trafili Mikel Isak i Pablo Rodriguez. Byliśmy lepsi i wygraliśmy zasłużenie, mówi trener Lecha Nils Frederiksen. Przed meczem powiedziałem zawodnikom, że od kiedy tu przyszedłem, każdy sezon kończymy z trofeum. Zaproponowałem, że może teraz stworzymy taką nową tradycję, że każdy następny będziemy zaczynać od zdobycia trofeum. No i to się udało, cieszę się. Natomiast był to pierwszy oficjalny mecz w tym sezonie. No i zawsze można zauważyć, że są rzeczy, które powinniśmy poprawić. Tym bardziej, że już we wtorek czeka nas arcyważny pojedynek w eliminacjach Ligi Mistrzów, ale jestem zadowolony z tego, co widziałem. Lech po Super Puchar Polski sięgnął po raz 7. Robert Lewandowski nie zadebiutuje dziś w Chicago Fire. To dlatego, że zaplanowany mecz piłkarskiej Ligi MLS z Vancouver Whitecaps został przełożony na 6 października z powodu zanieczyszczenia powietrza, które dotarło nad Chicago z nad Kanady. Lewandowski będzie miał szansę zadebiutować za tydzień w Miami przeciwko Interowi. Rozstawione z numerem 3 Katarzyna Peter i Judith Chong z Hongkongu awansowały do półfinału debla w tenisowym turnieju w Atenach. W ćwierćfinale pokonały Brytyjkę Madeleine Brooks i Holenderkę Isabel Haverlack 6-2, 7-6. W kolejnej rundzie ich rywalkami będą najwyżej rozstawione Hao Ching Chan z Tajwanu i Miyu Kato z Japonii. Z kolei Katarzyna Kawa odpadła w drugiej rundzie turnieju WTA na kortach ziemnych w rumuńskich Jasach. Przegrała z rozstawioną z numerem 5 Węgierką Paną Udvardy 6-1, 5-7, 2-6. Belg Team Merlier z drużyny Soudal Quickstep wygrał w Chalon-sur-Saône po finiszu z peletonu 12 etap wyścigu kolarskiego Tour de France. Na dość płaskim etapie wyprzedził na finiszu Holendra Olava Koya oraz swojego rodaka Jaspera Philipsena, którzy dzień wcześniej również finiszowali na drugiej i trzeciej pozycji. Dla Merliera to już trzeci wygrany etap w tegorocznej edycji Wielkiej Pętli. Żółtą koszulkę lidera zachował Słoweniec Tadej Pogacar, który ma również na koncie wygrane 3 etapy.
9: Reklama. Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
10: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.
11: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Włocławek, Park Handlowy S1, ulica Kruszyńska 17. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
12: Szukasz miejsca, gdzie wesele naprawdę robi efekt wow? Gdzie konferencja nie usypia ludzi po pierwszej kawie, a osiemnastka kończy się wspomnieniami na lata? Poznaj Pensjonat Michelin we Włocławku. Eleganckie wesela, komunie pełne rodzinnego klimatu, biznesowe konferencje, imprezy firmowe, osiemnastki i integracje pod gołym niebem przy grillu lub ognisku. Tu natura spotyka dobrą zabawę. Stylowe sale, komfortowe noclegi, świetna kuchnia i przestrzeń, w której po prostu chce się świętować. Pensjonat Michelin, twoje miejsce na wyjątkowe chwile. Włocławek, ulica Lipowa 12B, 14. Zadzwoń 669 615 325. Pensjonat Michelin. Tu imprezy mają swój klimat.
9: Po reklamie.
13: No to jest parę minut po godzinie 7, no i szybki meldunek tego, co możemy spotkać za oknem. No a we Włocławku jest naprawdę całkiem przyjemnie, bo mamy już teraz 20 stopni na termometrach.
14: ciągu dnia temperatura ma dobić nawet do 31 kresek i będzie bardzo słonecznie. Ale uwaga, bo mamy dla Was niezwykle ważny komunikat bezpieczeństwa.
13: No, synoptycy wydali ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami, silnym deszczem, no i gradem z porywistym wiatrem dla wszystkich powiatów w naszym województwie.
14: Ostrzeżenia te zaczną obowiązywać dziś od 17 i potrwają aż do 6 rano w sobotę, więc zabezpieczcie wszystko na swoich podwórkach i balkonach.
13: My oczywiście będziemy trzymać rękę na pulsie, a teraz wracamy do najlepszych letnich brzmień.
15: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: przeglądam sobie teraz internet, no i widzę, że Ministerstwo Obrony Narodowej właśnie szykuje plan na przyszłoroczną kwalifikację wojskową i wygląda na to, że wezwania dostanie aż 245 tysięcy osób.
1: Komisje ruszą na początku lutego 2027 roku, a na dywanik trafią przede wszystkim młodzi panowie z rocznika 2008 oraz kobiety kończące między innymi medycynę czy psychologię.
0: No lepiej nie ignorować tego listu z urzędu, bo za niestawienie się bez ważnego powodu grozi grzywna albo darmowa podwózka w eskorcie policji.
2: Reklama. Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
3: Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czeka aż 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
4: Masz dość bólu? Czas to zmienić. W przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert we Włocławku skutecznie pomagamy w bólu pięt, łokci i kręgosłupa dzięki terapii falą uderzeniową. Nowocześnie, szybko, bezpiecznie i z realnymi efektami. Umów się na bezpłatną konsultację. Fizjoekspert Włocławek, ulica 3 Maja 33, telefon 507 212 155. A teraz hit.
5: Wow!
4: Przy zakupie pakietu zabiegów jeden zabieg gratis.
2: Po reklamie Włocławek dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama. Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
1: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Villaro. Włocławek, Kruszyńska 27.
0: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.

0: Zbliża się piknik charytatywny w Chełmicy Cukrowni. Oraz czy słynny słup informacyjny doczeka się odbudowy. Patryk Jaramierski, Puls Włocławka, zapraszam. We Włocławku i regionie organizowane są imprezy charytatywne na rzecz 8-letniego Artura, chorego na DMD, dystrofię mięśniową Duchenna. To ciężka genetyczna choroba mięśni, która odbiera dzieciom sprawność, dzieciństwo i szanse na dorosłość. Pierwsze sygnały o problemach ze zdrowiem chłopca pojawiły się bardzo wcześnie. Dziecko miało problemy m.in. z poruszaniem się oraz mową. Ostateczna diagnoza pojawiła się w maju. Dziecku może pomóc tylko terapia genowa w Dubaju. Jej koszt jest ogromny, 12,5 miliona złotych. Rodzice zorganizowali zrzutkę na portalu Się Pomaga. W pomoc włączyli się spontanicznie mieszkańcy naszego regionu, organizując różne akcje. W najbliższą niedzielę odbędzie się piknik charytatywny w Chełmicy Cukrowni. Mówi Justyna Witomska, eventomania.
1: Chcieliśmy wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na piknik w tę niedzielę do Chełmicy Cukrowni na stadion. Będzie piknik charytatywny, 100% idzie do puszek. Zbieramy dla chłopca, dla Arturka 8-letniego tutaj z Włocławka. Choruje na DMD, to jest ten zanik mięśni. No, rodzice potrzebują zebrać 12,5 miliona złotych, więc to jest ogromna suma. Robimy to pod patronatem wójta gminy Fabianki Zbigniewa Słomskiego. Będzie dmuchane miasteczko, będzie na sprzedaż, będą na sprzedaż ciasta, grochówka, kiełbaski. Będzie można sobie również też samemu na ognisku usmażyć kiełbaskę. Jakieś przy najróżniejsze kolorowe warkoczyki, wata cukrowa, no mnóstwo atrakcji takich dla dzieci. A oprócz tego będzie również licytacja, na której będzie można wylicytować m.in. piłkę oraz książkę z podpisem, z autografem Kuby Błaszczykowskiego. Tutaj zawodników Anwilu też mamy piłkę z autografami, przenajróżniejsze vouchery po mycie tarasu, jakieś zabiegi kosmetyczne.
0: Każda obecność ma znaczenie, a wspólnie można zrobić coś naprawdę wielkiego dla Arturka. Każda złotówka ma znaczenie. Początek wydarzenia o godzinie 13 przy stadionie w Chełmicy Cukrowni. Podczas przebudowy ulicy Świętego Antoniego, realizowanej w ramach inwestycji Zielone Tereny Śródmieścia, zniknął zabytkowy słup ogłoszeniowy. Sprawą zainteresował się radny Andrzej Gołębieski, który zwrócił się do władz miasta o jego odtworzenie i przywrócenie na swoje miejsce. Mówi Andrzej Gołębieski, radny Rady Miasta Włocławek.
2: No niestety z przykrością muszę stwierdzić, że ten słup, stary, historyczny słup z 1920 roku już nie istnieje. Został zniszczony podczas przeprowadzonych prac remontowo-budowlanych, które są prowadzone w ramach projektu Zielone Tereny Włocławka.
0: Jak wyjaśnia Urząd Miasta, słup został rozebrany, ponieważ projekt przebudowy nie uwzględniał jego zachowania. Ratusz zapewnia jednak, że historyczny element ma zostać odtworzony i ponownie stanąć przy ulicy Świętego Antoniego, mówi Jakub Steinwald, Urząd Miasta Włocławek.
3: Słup ogłoszeniowy u zbiegu ulic Świętego Antoniego i Szczęśliwej został zlikwidowany z racji prowadzonych robót przy inwestycji Zielone Tereny Śródmieścia. Natomiast najważniejsza część tego słupa, czyli ten hełm, nakrycie tego słupa, zostało zabezpieczone. Obecnie znajduje się w zasobach Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni i razem z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji będą współpracować, żeby ten słup został odbudowany. Ta kopuła przejdzie renowację. Beton, który był bezwartościowym elementem tego słupa, zostanie odbudowany. Natomiast kopuła zostanie odnowiona, będzie poddana renowacji. Będziemy również sprawdzać, jaki rzeczywiście kolor ta kopuła miała.
0: Kiedy dokładnie odtworzony słup ponownie pojawi się przy ulicy Świętego Antoniego, na razie nie wiadomo. Ratusz zapewnia jednak, że historyczny element małej architektury wróci po zakończeniu niezbędnych prac.
4: To jest Puls Włocławka.

0: skasuj napięcie. Sprzątaj dyskretnie, wyjdź poza pętlę i zabierz swój kłębek nici. Znowu się plączesz jak nici. Zresztą ty dobrze wiesz, Kici. Tu każdy dobrze ci życzy, nie widzisz,
1: nie widzisz.
0: Możesz na mnie liczyć.

0: Reklama. Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chotcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
0: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Są wyroki po śmiertelnym wypadku na trasie łazienkowskiej. Uwaga na gwałtowne burze, gdzie są ostrzeżenia. Donald Trump w orędziu do narodu oskarża Chiny. Miriam Lipińska. 20 lat więzienia to pierwsza tak wysoka kara dla sprawcy wypadku orzeczona przez polski sąd, a sąd wymierzył ją Łukaszowi Żakowi, który 2 lata temu, pędząc ponad 200 km na godzinę, uderzył w auto, którym jechała 4-osobowa rodzina. Kierowca zginął na miejscu, a jego żona i 2 dzieci zostało ciężko rannych. W wypadku poważnie ucierpiała też kobieta, która jechała razem z Żakiem. Nie było skruchy, nie było okoliczności łagodzących. Tak uzasadniał swoją decyzję sędzia Maciej Mitera, zwracając się wprost do skazanego.
2: Kara w mojej ocenie uwzględniła pana motywację, natężenie złej woli, stopień winy, społeczną szkodliwość tych czynów i to jest po prostu wypadkowa. Tak mi wyszło. Nie jest to zapotrzebowanie społeczne. Po prostu tak czuję.
1: Obrończyni mecenas Izabela Ławińska już zapowiada odwołanie od wyroku.
3: W mojej ocenie jest surowy i na pewno będę też apelować w zakresie rażącej surowości kary.
1: Skazanych zostało też 5 znajomych Łukasza Żaka, którzy pomagali mu w ucieczce po wypadku. To wyroki od 1,5 roku do 2,5 roku więzienia. Cała zachodnia połowa kraju w pomarańczowych alertach to ostrzeżenia 2 stopnia przed gwałtownymi burzami i ulewnym deszczem, mówi synoptyk IMGW Michał Ogrodnik.
4: Najgroźniejszych burz w piątek spodziewamy się w godzinach popołudniowych na zachodzie kraju, gdzie towarzyszyć im mogą opady deszczu nawet do około 40 mm, porywy wiatru do 90 km na godzinę oraz opady gradu.
1: W nocy z piątku na sobotę burze będą się przesuwały na wschód i przyniosą od jutra ochłodzenie. Dziś mija czas, jaki prezydent Karol Nawrocki ma na decyzję w sprawie 2 ważnych ustaw. Pierwsza umożliwia zbieranie danych o zarobkach lekarzy w oparciu o PESEL. Druga to ustawa o statusie osoby najbliższej, która reguluje sytuację prawną związków nieformalnych. Zagranica. Donald Trump oskarża Chiny o ingerencję w wybory w USA. W wygłoszonym dziś w nocy orędziu amerykański prezydent ogłosił także odtajnienie, jak sam powiedział, kluczowych materiałów wywiadowczych, które ujawniają szokujące słabości amerykańskiej infrastruktury wyborczej. Rzecznik chińskiej ambasady w USA już zaprzeczył oskarżeniom Trumpa. I na koniec wracamy do kraju. Kodeks ludzi morza wchodzi do polskich portów i przystani. To zbiór zasad, którymi powinni się kierować żeglarze i motorowodniacy, by ograniczyć zanieczyszczenie Bałtyku. Do wody trafiają ścieki, łodzie zostawiają za sobą ślady po smarach, olejach czy farbach. Z pokładów do wody spadają śmieci.
5: Wydaje się, że to jest taka mała skala, że mamy wielkie statki, wielkie promy turystyczne. No to przecież co taka mała łódeczka robi? No tylko właśnie tutaj zaczyna się tak, że z jednej małej kropli jakby robi się tego coraz więcej.
1: Mówi Olga Sarna z Fundacji Mare. A więc każdy wodniak, który zacznie działać zgodnie z kodeksem ludzi morza, to prawdziwy skarb dla Bałtyku.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Pierwsza połowa dnia w całym kraju słoneczna, ale po południu gwałtowne burze w całej zachodniej połowie kraju. Na termometrach maksymalnie od 29 stopni na Podlasiu, przez 30 na Pomorzu i w Wielkopolsce, 31 na Mazowszu, do 32 na Śląsku i Podkarpaciu.
6: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Lech Poznań po raz 7 w historii wywalczył Super Puchar Polski. W tradycyjnym meczu pomiędzy mistrzem kraju a triumfatorem Pucharu Polski kolejorz pokonał u siebie Górnika Zabrze 3-1. Mimo, że to goście pierwsi strzelili gola. Za szybko straciliśmy to prowadzenie,

0: typowo po meczu trener Zabrzan Michał Gaszparik.
1: No szkoda, jak na Lechu prowadzicie 1-0. Myślę, że w tej pierwszej połowie mieliśmy jeszcze swoje jakieś inne momenty. Wydaje mi się, że kluczem po tento zwycięstwa Lecha była ta pierwsza bramka. To jest dla mnie decydujące, bo jakbyśmy zagrali w tej pierwszej połowie na 1-0, tak by się nam w tej drugiej połowie grało trochę inaczej.
0: Obie drużyny już we wtorek rozpoczną walkę o awans do głównej fazy Ligi Mistrzów. W drugiej rundzie eliminacji Lech zmierzy się w Danii z Orhus, z kolei Górnik zagra w Stambule z Fenerbahce. Szymon Marciniak nie będzie drugi raz z rzędu sędzią finału mundialu. Polak, który po dwóch meczach fazy grupowej czekał na nominację do spotkania w fazie pucharowej, ostatecznie się nie doczekał. FIFA na rozjemce niedzielnego finału pomiędzy Hiszpanią i Argentyną wyznaczyła Słoweńca Slavko Vincicia. A jutrzejszy mecz o trzecie miejsce pomiędzy Francją i Anglią posędziuje Wenezuelczyk Jesus Valenzuela. Anita Wodarczyk wynikiem 75 metrów i 1 centymetr zajęła drugie miejsce w konkursie rzutu młotem podczas mityngu w Madrycie. To najlepszy rezultat Polki od 4 lat i rekord świata w kategorii powyżej 40 lat. Wodarczyk przegrała tylko z Włoszką Sarą Fantini. Rekordzistka świata i trzykrotna mistrzyni olimpijska jest 8 Europejką, która w tym sezonie przekroczyła barierę 75 metrów. Pozostali Polacy zajęli miejsca poza podium. Dawid Wegner był czwarty w rzucie oszczepem, a piąte lokaty zajęli Weronika Lizakowska na 1500 metrów oraz płotkarze Jakub Szymański i Pia Skrzyszowska. Indie, kandydujące do organizacji letnich Igrzysk Olimpijskich w 2036 roku, otrzymały oficjalne wsparcie od Australii, która zorganizuje najważniejszą imprezę sportową 4 lata wcześniej. Oba kraje postanowiły zacieśnić współpracę w kilku kluczowych obszarach – nauce, technologii oraz właśnie w sporcie. Przypominam, że pomysł zorganizowania igrzysk za 10 lat rozważany jest również w Polsce. Nie wykluczają tego także Niemcy, Węgry, Katar, Arabia Saudyjska, Egipt i Korea Południowa.
2: Reklama.
3: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
4: Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
2: Po reklamie.
5: Jest parę minut po godzinie 8. Przeglądamy sobie lokalne tematy, no i za chwilę przyjrzymy się waszym planom na weekend. Znaleźliśmy świetne wakacyjne promocje i propozycje na spędzenie wolnego czasu w regionie.
6: Opcje są naprawdę genialne i pozwolą wam zaoszczędzić parę groszy, więc słuchajcie nas wyjątkowo uważnie.

0: dzień.
1: No to jeżeli szukacie pomysłu na niedrogie i klimatyczne spędzenie wolnego czasu, no to od dzisiaj Ostir odpala świetną wakacyjną promocję na rejsy po Wiśle.
2: Bilety na tradycyjne drewniane łodzie Wicek i Wladyslawia kupicie o połowę taniej. Normalny kosztuje teraz 7,50, a ulgowy niecałe 4 zł.
1: No i rejsy startują z przystani przy ulicy Piwnej, a w weekendy dorzucają absolutną nowość, czyli wyjątkowe rejsy o zachodzie słońca, no idealnie na letni wieczór.
3: Reklama.
4: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne. Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
5: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Włocławek, Park Handlowy S1, ulica Kruszyńska 17. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
3: Po reklamie. Po polsku na 101,4 FM.

0: Urząd Pracy chyba zauważył, że spędzamy za dużo czasu na TikToku i postanowił nas delikatnie zagonić do nauki.
1: Oferują nam w pełni darmowe internetowe kursy z przedsiębiorczości, więc teraz każdy bez wychodzenia z łóżka może poczuć się jak rekin biznesu.
0: No najlepsze w tym wszystkim są certyfikaty, idealnie, żeby wydrukować, powiesić nad biurkiem i udawać przed znajomymi, że jest się ekspertem od nowoczesnych technologii.
1: Bez opłat, bez wysiłku i we własnym tempie. No brzmi tak pięknie, że aż grzech nie zapisać się na 5 kursów, z których i tak ukończy się tylko połowę pierwszego.
2: Reklama. Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
3: Masz dość nudy? Wejdź do świata Pixland. Pixland to kolorowa, interaktywna podłoga LED, która reaguje na każdy twój ruch. Szukasz pomysłu na rodzinne wyjście? Spotkanie z ekipą? Urodzinki pełne emocji? Pixland to super zabawa dla dzieci, wyzwanie dla młodzieży i energia dla dorosłych. Pixland. Wejdź do gry. Pixland. Level up. Włocławek. Ulica Smolna 6.
4: Wszystkim słuchaczom Radia Włocławek życzę wspaniałych, słonecznych wakacji i udanego, bezpiecznego wypoczynku. Joanna Borowiak, poseł na Sejm.
2: Po reklamie. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: Jeżeli kiedykolwiek denerwował was włos znaleziony w jedzeniu, no to tajscy piekarze postanowili zmienić wasz najgorszy koszmar, najnowszy krzyk mody.
1: Ludzie płacą równowartość 8 zł, żeby zrobić sobie zdjęcie z rogalem, który wygląda jakby pilnie potrzebował wizyty u fryzjera.
0: Francuscy puryści kulinarni no pewnie płaczą, patrząc na to bezczeszczenie ich narodowego wypieku, ale miliony wyświetleń na TikToku same się nie zrobią przecież.
1: Genialne w swojej prostocie. Teraz czekamy na polską odpowiedź, na przykład na pączki z jadalnym łupieżem.
2: Reklama.
3: Kobiety zmieniają świat, a tego lata zmieniamy go w Dworku pod Aniołem. Letni Sylwester? Oczywiście! 25 lipca, godzina 19. Zaczynamy wielką zabawę. Barmańskie show, fotobudka, wyśmienite menu, słodki stół i szampan o północy. Dworek pod Aniołem. Miejsce, gdzie dzieją się rzeczy niezwykłe. Cyprianka 14B. Rezerwacje 660-472-225. Pozwól, by lato stało się wyjątkowe.

0: Włocławek, Kruszyńska 27.
1: Chcesz wysmuklić sylwetkę i poczuć się świetnie na lato? Fizjoekspert we Włocławku czeka na Ciebie potrójna moc modelowania. Elektrostymulacja Bot Medical, drenaż limfatyczny i fala uderzeniowa. Efekt? Mniej centymetrów, jędrniejsza skóra, mniej celulitu. Umów się na bezpłatną prezentację zabiegów. Fizjoekspert, ulica 3 Maja 33, Włocławek. Telefon 507 212 155. Zapraszamy.
2: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rząd może już przyjmować ustawy o zmianach w ochronie zdrowia. Seria groźnych wypadków w Tatrach i kilkanaście interwencji toprowców. Warszawska Starówka świętuje 73. urodziny. Będzie się działo. Miriam Lipińska. Pakiet ustaw i rozporządzeń w sprawie zmian w systemie ochrony zdrowia gotowy do przyjęcia przez rząd. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła wczoraj jego założenia związkom zawodowym i pracodawcom. Wspomniane zmiany wprowadzają maksymalną stawkę godzinową za pracę lekarzy w wysokości 240 zł brutto. Projekt zakłada też jawność konkursów w szpitalach.
2: Ustawa ta dotycząca wynagrodzeń wejdzie w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Zobaczymy, jak będzie przebiegał proces legislacyjny.
1: Minister zapowiada też, że w pakiecie znajdzie się propozycja zgłoszona przez Rzecznika Praw Pacjenta dotycząca możliwości zgłaszania i karania procederu omijania kolejek. W ramach rozporządzenia ma wejść w życie obowiązek rejestrowania czasu pracy medyków i zbierania tych danych przez NFZ. W całej zachodniej połowie kraju dziś możliwe burze z gradem i ulewnym deszczem. Są ostrzeżenia drugiego stopnia. Burze przyniosą ochłodzenie. Na początek na zachodzie kraju, mówi synoptyk IMGW Michał Ogrodnik.
3: Na zachodzie Polski na termometrach w najcieplejszym momencie dnia do 23-24 stopni Celsjusza, ale też miejscami wiał będzie umiarkowany i dość silny, a chwilami też porwisty wiatr.
1: W przyszłym tygodniu upałów już nie będzie. Seria wypadków w Tatrach po poprawie pogody. Toprowcy mieli wczoraj 15 interwencji. Do najpoważniejszych wypadków doszło przed południem, kiedy szlaki były jeszcze mokre po wcześniejszych opadach deszczu. W rejonie Koziej Przełęczy turysta spadł z okolic tak zwanej drabinki na zamarłej turni do żlebu w Dolince Pustej. Został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Z kolei na szlaku prowadzącym na Zawrat, na odcinku ubezpieczonym łańcuchami, turysta podchodzący do góry stracił równowagę i odpadł od ściany. Spadając uderzył w turystkę znajdującą się niżej, oboje runęli w przepaść. Kobietę w stanie ciężkim ratownicy namierzyli w żlebie. Mężczyzna zatrzymał się kilkadziesiąt metrów wyżej, na wąskiej półce skalnej, gdzie zajęli się nim przypadkowi turyści. Dwie wyższe uczelnie na celowniku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Chodzi o dawne Kolegium Humanum, czyli obecną uczelnię Biznesu i Nauk Stosowanych Warszawia oraz Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. Zdaniem UOKiK-u uczelnie łamały prawa studentów i kandydatów na studia. Chodzi m.in. o pobieranie opłaty administracyjnej, która nie była zwracana, jeśli student zrezygnował z nauki, mówi Agnieszka Majchrzak z UOKiK-u.
4: Ze skarg wynika, że po kliknięciu przycisków załóż konto aplikuj lub załóż konto rozpocznij studia dochodziło do zawarcia odpłatnej umowy. Taki sposób oznaczenia przycisków może nie być wystarczająco czytelny.
1: UOKiK może nałożyć na te szkoły karę do 10% obrotu. Teatr, piknik naukowy i warsztaty. Warszawska Starówka świętuje 73. urodziny. Zapraszamy całe rodziny, mówi koordynatorka wydarzenia Magda Kuprianowicz.
5: Mamy dwa teatry dla dzieci. W piątek o godzinie 17:00 też na scenie na rynku Starego Miasta będzie Teatr Lalek. W sobotę rano Teatr Nowe Formy przygotuje spektakl Koza Dereza. Mamy też właśnie strefy rodzinne. Muzeum Marii Curie-Skłodowskiej rozkłada piknik naukowy.
1: Na uczestników czeka także akcja pieczątkowa z upominkami za odwiedzenie staromiejskich instytucji.
0: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Mecz, w którym nikt nie chce grać. Jutro w Miami pojedynek o brązowy medal na piłkarskich mistrzostwach świata. Od lat kwestionowany, bo drużyny rozbite po półfinale myślami są już na wakacjach. Z obozu Anglików i Francuzów docierają już głosy, że piłkarzom zależało tylko na tytule, a brąz nie ma dla nich znaczenia. Ale grać trzeba, nawet w mocno zmienionych składach, a to bardzo prawdopodobne. Mecz Anglia-Francja jutro w Miami o 23:00. Finał mundialu pomiędzy Hiszpanią i Argentyną w niedzielę w Nowym Jorku o 21:00. Mundial się kończy, a zaczął się właśnie sezon na naszych boiskach. W meczu o Super Puchar Polski Lech Poznań pokonał Górnika Zabrze 3-1. To dobry prognostyk na początek, mówi trener kolejorza Nils Frederiksen. Zależało nam wszystkim, żeby lepiej zacząć sezon niż rok temu, kiedy przegraliśmy w lidze i przegraliśmy mecz o Super Puchar. Tym razem jednak zagraliśmy bardzo dobrze, kompaktowo w defensywie, podchodziliśmy wyżej pod rywala, robiliśmy to konsekwentnie i z tego aspektu możemy być zadowoleni, ale musimy wymagać oczekiwać od siebie lepszej dyspozycji, gdy jesteśmy w posiadaniu piłki, szczególnie na połowie rywala. Lech wywalczył super puchar po raz 7. Ekstraklasa ruszy za tydzień, a we wtorek zespoły z Poznania i Zabrze rozpoczną walkę o awans do Ligi Mistrzów. Tim Merlier znów udowodnił, że jest najlepszym sprinterem w stawce. Belg był wczoraj najszybszy na 12. etapie Tour de France i był to już jego trzeci triumf w tegorocznej wielkiej pętli. Dzisiaj starałem się utrzymać się przed nimi i znaleźć trochę miejsca z przodu. Musiałem się uspokoić, a potem ruszyć ponownie i tak jak już przed odprawą wiedziałem, że to taki rodzaj finiszu, który mi odpowiada. Liderem wyścigu pozostał Słoweniec Tadej Pogacar. Rusza walka o tytuł żużlowego mistrza Europy. W tym roku cykl SEC będzie się składał z 4 imprez. Pierwszy turniej jutro w Zielonej Górze, a potem we wrześniu zawody w Gistrow i Rzeszowie, a ostatni 2 października w Pardubicach. Tytuł będzie bronił Patryk Dudek. Oprócz niego wystartują także Kasper Woryna, Maciej Janowski oraz bracia Piotr i Przemysław Pawlicy. Dodatkowo jutro w Zielonej Górze z dziką kartą pojedzie Damian Rasajczak.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W całym kraju dziś gorąco, na termometrach od 29 stopni na Podkarpaciu, przez 30 na Pomorzu i w Wielkopolsce, 31 na Mazowszu, do 32 na Podkarpaciu i Śląsku. Po południu gwałtowne burze w całej zachodniej połowie kraju.
7: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama. Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
9: Szukasz płyt meblowych, blatów lub akcesoriów? A może potrzebujesz precyzyjnego cięcia i oklejania? Wpadnij do naszej hurtowni przy ulicy Wroniej 23/25. Dawny Lok. Oferujemy ogromny wybór frontów. Akrylowych, lakierowanych i foliowanych. A jeśli marzysz o meblach na wymiar, kuchniach, szafach, garderobach czy meblach biurowych, wykonamy je dla Ciebie z profesjonalnym montażem u klienta. Zadzwoń 506-794-420 lub 544-121-657. Twoje meble zaczynają się u nas.
10: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.
0: Po reklamie.
11: Jest parę minut po godzinie 9:00. Piątkowy poranek nabiera idealnego tempa, a my dbamy o to, żeby w waszych głośnikach panował czysty letni luz.
12: Dokładnie, podkręcamy basy i lecimy prosto przez to przedpołudnie.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

0: Przeglądam sobie, co tam w regionie słychać. No i proszę bardzo, marszałek i lokalni politycy zjechali się do Aleksandrowa Kujawskiego, żeby z wielką pompą wręczyć sobie nawzajem umowy na budowę boisk i siłowni plenerowych.
1: Burmistrz Aleksandrowa cieszy się z milionów, bo jak sam przyznaje, obecna bieżnia na stadionie wygląda tak, jakby pamiętała jeszcze narodziny lekkoatletyki.
0: Na cały ten sportowy luksus zrzucają się ministerstwa, fundusze i województwo, więc koszty urosną do skromnych 15 milionów złotych.
1: Miejmy nadzieję, że za tę kwotę młodzież w końcu chętnie oderwie się od smartfonów, zamiast po prostu iść poklikać na nowych, droższych trybunach.
2: Reklama.
3: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
4: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
3: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
4: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
5: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. Sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne, Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
2: Po reklamie. Po polsku na 101,4 FM.

kokaina. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
3: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Włocławek, Park Handlowy S1, ulica Kruszyńska 17. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
0: Po reklamie. WPP na 101.

0: Pranie. No i nasze włocławskie przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej Saniko dba o czystość miasta, no i rusza z taką wakacyjną akcją na absolutnie pełen wypas.
1: Na ich stronie wjechały właśnie świeże oficjalne harmonogramy odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektronicznego.
0: No to doskonała okazja, żeby pozbyć się wszystkiego, co zalega w kątach i odzyskać cenną przestrzeń w swoim domu.
1: System zgłoszeń dla domów jednorodzinnych działa sprawnie i szybko, a pod budynkami wielorodzinnymi zbiórka odbywa się aż 2 razy w miesiącu.
0: Wchodźcie na stronę Saniko, sprawdzajcie daty dla swojej ulicy i zróbcie u siebie nowoczesny, czysty ład w wielkim stylu.
2: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
3: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
4: Szukasz miejsca, gdzie wesele naprawdę robi efekt wow? Gdzie konferencja nie usypia ludzi po pierwszej kawie, a osiemnastka kończy się wspomnieniami na lata? Poznaj Pensjonat Michelin we Włocławku. Eleganckie wesela, komunie pełne rodzinnego klimatu, biznesowe konferencje, imprezy firmowe, osiemnastki i integracje pod gołym niebem przy grillu lub ognisku. Tu natura spotyka dobrą zabawę. Stylowe sale, komfortowe noclegi, świetna kuchnia i przestrzeń, w której po prostu chce się świętować. Pensjonat Michelin, Twoje miejsce na wyjątkowe chwile. Włocławek, ulica Lipowa 12 B 14. Zadzwoń 669 615 325. Pensjonat Michelin. Tu imprezy mają swój klimat.
2: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Koniec z patostreamingiem. Prezydent podpisał ustawę. Karol Nawrocki zdecydował też, co z ustawą o statusie osoby najbliższej, a potem apel pomorskiej policji do kierowców, by jeździli ostrożniej. Mirjam Lipińska. Prezydent zdecydował w sprawie kilku ważnych ustaw. Karol Nawrocki podpisał ustawę o zakazie patostreamingu. Wprowadza ona karę 3 lat więzienia za rozpowszechnianie w internecie treści przedstawiających popełnianie przestępstwa godzącego w dobra osobiste, przemoc wobec zwierzęcia lub poniżanie innej osoby, nawet za jej zgodą. Jeśli w takich materiałach pojawi się osoba niepełnoletnia, kara rośnie do 5 lat więzienia. Prezydent podpisał także ustawę umożliwiającą gromadzenie dokładniejszych danych o zarobkach lekarzy w oparciu o numer PESEL i ustawę mającą usprawnić rozpatrywanie tzw. spraw frankowych. Ale jest też weto. Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej w związku, która miała uregulować sytuację prawną związków nieformalnych i par jednopłciowych. Jeszcze przed decyzją prezydenta ministra Katarzyna Kotula z Lewicy zapowiadała, że koalicja ma plan B w razie weta. Chodzi o rozszerzenie uprawnień, które daje transkrypcja związku jednopłciowego zawartego w innych krajach Unii Europejskiej.
2: Będę rozmawiać z ministrem o tym, żeby minister Domański zgodził się na wspólne rozliczanie przy transkrypcji, bo mamy dzisiaj wyrok TSUE. Będę walczyć o to, żeby maksymalnie dużo świadczeń było dostępnych dla par po transkrypcji. Po prostu, czyli prędzej czy później przyjdzie do nas równość małżeńska. Pan prezydent tego procesu nie zatrzyma.
1: W zawetowanej ustawie o statusie osoby najbliższej znalazło się prawo m.in. do wspólnego rozliczania podatkowego, informacji medycznej oraz zwolnienie od podatku od spadków i darowizn. Pomorska policja apeluje do kierowców o ostrożność. Przez pierwsze tygodnie wakacji na drogach tego regionu zdrowie i życie straciło więcej ludzi niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Paweł Radzewicz.
3: Liczba wypadków drogowych na Pomorzu w te wakacje zbliża się do setki poszkodowanych i ofiar jest więcej niż rok temu, mówi nadkomisarz Joanna Skręt z Pomorskiej Drogówki.
4: W 2025 roku 7 osób zginęło w tych wypadkach i 116 rannych, natomiast w tym roku 11 zabitych i 121 rannych w tych wypadkach. Także tutaj widzimy, że te liczby wzrastają.
3: Dlatego warto zdjąć nogę z gazu na długich trasach, częściej robić odpoczynek i skończyć z brawurą na ostrych zakrętach czy podczas wyprzedzania.
4: Przede wszystkim dla naszego bezpieczeństwa, po to, żebyśmy wrócili bezpiecznie. Zawsze myślimy, a jakoś to będzie. Tak, 100 razy się nic nie stanie, ale chodzi o to, żeby tego 101 nie było.
1: Jeśli obecny trend na drogach się nie odwróci, może to być najtragiczniejsze lato od dawna. Pijany kierowca autobusu miejskiego w Iławie. Mężczyzna zjechał po pracy do bazy, mając 0,5 promila alkoholu w organizmie. Został skontrolowany przez policjantów w ramach rutynowej kontroli autobusów prowadzonej w kilku miastach w Warmińsko-Mazurskiem. Kierowca stracił prawo jazdy, a sprawą zajmie się teraz sąd. Film Odyseja Christophera Nolana wchodzi dziś do kin. To pierwszy film tego reżysera od świetnie przyjętego, nagrodzonego 7 Oscarami Oppenheimera. Jak sam twierdzi, jedno z jego najtrudniejszych zadań w adaptacji eposu Homera występują m.in. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway i Charlize Theron.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na razie w całym kraju jeszcze sporo słońca, ale po południu w zachodniej połowie Polski burze z intensywnym deszczem i gradem, a na termometrach maksymalnie od 29 stopni na Podlasiu, przez 30 na Pomorzu i w Wielkopolsce, 31 na Mazowszu, do 32 na Podkarpaciu i Śląsku.
5: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Reklama.
8: Co robisz?
9: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
8: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
9: Serio? A co z serwisem?
8: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
9: Brzmi dobrze.
8: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
9: To mnie przekonałeś.
8: Zadzwoń 534 875 1779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
10: Masz dość bólu? Czas to zmienić. W przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert we Włocławku skutecznie pomagamy w bólu pięt, łokci i kręgosłupa dzięki terapii falą uderzeniową. Nowocześnie, szybko, bezpiecznie i z realnymi efektami. Umów się na bezpłatną konsultację. Fizjoekspert, Włocławek, ulica 3 Maja 33, telefon 507 212 155. A teraz hit.
9: Wow!
10: Przy zakupie pakietu zabiegów jeden zabieg gratis.
11: Po reklamie.
12: Jest po 10, a w studiu już czeka kolejna świeża porcja muzyki, która idealnie nastroi Was na nadchodzący weekend.
13: Także słuchajcie nas uważnie, bo wracamy do grania i usłyszymy się za kilkanaście minut.
14: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: No to teraz uwaga, mamy super wieści dla wszystkich fanów wieczornych spacerów.
1: Na włocławskich bulwarach ruszyła właśnie wielka wymiana oświetlenia. Ponad setka starych i wysuszonych halogenów ustępuje miejsca nowoczesnym, oszczędnym lampom LED.
0: Co ciekawe, te charakterystyczne odbłyśniki nie znikną, przechodzą gruntowną renowację i wrócą na swoje miejsce. Zrobi się więc nie tylko ładniej, ale przede wszystkim dużo bezpieczniej.
1: A finał prac zaplanowano na sierpień. A my już teraz rozjaśniamy wam ten dzień najlepszą muzyką.
2: Reklama. Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel, Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
3: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Villaro. Włocławek, Kruszyńska 27.
4: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor. Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
2: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
3: Wszystkim słuchaczom Radia Włocławek życzę wspaniałych, słonecznych wakacji i udanego, bezpiecznego wypoczynku. Joanna Borowiak, poseł na Sejm.
0: Po reklamie. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: karty.
1: Słuchajcie, kolejne transferowe karty we wrocławskim Anwilu odsłonięte.
2: Do Rottweilerów prosto od lokalnego rywala z Torunia przechodzi Adam Brenk. To już drugi po Mateuszu Szlachetce. Transfer na tej linii tutaj wakacje.
1: No Adam to doświadczony obrońca i prawdziwy specjalista od czarnej roboty. Trener Vedran Bośnic zyskuje Walczaka od zadań specjalnych, który w defensywie po prostu nie odpuszcza.
2: Takich ludzi z charakterem z pewnością potrzebujemy na parkiecie.
3: Reklama.
4: Mamo, patrz! Ta podłoga to prawdziwy dotykowy ekran!
5: Tak, synku, to Pixland. To dotykowe, interaktywne podłogi LED, które reagują na każdy twój ruch. Widzę, że bawią się tu dzieci, młodzież i nawet my, dorośli.
4: Świat gier w prawdziwym życiu! Wow! Mamo, a możemy tu zrobić moje urodziny?
5: Jasne, Pixland jest po prostu idealny. Na urodzinki, spotkanie z ekipą, rodzinny wypad, a nawet wyjście z całą klasą.
4: To co, chodzimy do gry?
5: Pewnie. Odłóż telefon i wchodzimy do świata Pixland. Tu gra dzieje się naprawdę. Pixland. Level Up. Świat gier w prawdziwym życiu. Włocławek, ulica Smolna 6. Zarezerwuj już dziś.
6: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić. Doktor Materac zaprasza. Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%. Doktor Materac. Włocławek. Park handlowy S1, ulica Kruszyńska 17. Doktor Materac. Twój sen w hiszpańskim stylu. Ole!
3: Po reklamie. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Będą kary za patostreaming. Prezydent podpisał ustawę. Wyniki kontroli NIK-u na szpitalnych oddziałach ratunkowych i opóźniony debiut Roberta Lewandowskiego w barwach nowego klubu. Miriam Lipińska. Są podpisy, ale jest też weto. Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję w sprawie kilku ważnych ustaw. Podpisał ustawę wprowadzającą kary za patostreaming, czyli transmitowanie w internecie scen przemocy, libacji alkoholowych, wulgaryzmów i poniżanie innych osób. Choć, jak zaznaczył,
2: nie jest to ustawa wolna od wad. Brakuje w niej dostatecznie precyzyjnej definicji patostreamingu. Zdecydowałem jednak, że niedoskonałość przepisów nie może oznaczać bezczynności wobec przemocy, poniżania człowieka i wykorzystywania dzieci.
1: W tym samym nagraniu prezydent wyjaśnił też, dlaczego zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej, która miała uregulować sytuację prawną związków nieformalnych i par jednopłciowych.
2: To nie są wyłącznie techniczne sprawy, które pomagają ludziom w dostępie do informacji medycznej, reprezentowaniu bliskiej osoby. Te projekty tworzą w istocie katalog uprawnień zbliżonych do uprawnień małżeńskich.
1: Koalicja rządząca już zapowiedziała, że w tej sprawie ma plan B. To rozszerzenie uprawnień, które daje transkrypcja aktu małżeństwa jednopłciowego, zawartego w innych krajach Unii Europejskiej. Jest raport Najwyższej Izby Kontroli po kontroli na szpitalnych oddziałach ratunkowych, a wśród znalezionych nieprawidłowości był zbyt długi czas pracy personelu medycznego. Lekarze pracowali nieprzerwanie na SOR-ach przez ponad 24 godziny, a w skrajnym przypadku przez 144 godziny. Przeciążeni byli też ratownicy medyczni. W wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w Szczecinie jeden z nich przepracował w miesiącu 456 godzin, czyli średnio ponad 15 godzin każdego dnia. Kontrola wykazała też przeciążenie samych SOR-ów, bo prawie połowa osób, które na nie trafiły, nie potrzebowała doraźnej pomocy, a raczej traktowała je jako sposób ominięcia kolejek w przychodniach. Sejm uchwalił nowelizację ustawy, która pozwoli m.in. sprawdzić status podatnika VAT do 5 lat wstecz. Ma ona także umożliwić dokonanie tzw. e-odprawy przez narzędzia informatyczne udostępnione przez KAS. Teraz ustawa trafi do Senatu. I na koniec jeszcze sport. Zaplanowanego na dziś debiutu Roberta Lewandowskiego w Chicago nie będzie. Mecz, w którym Polak miał zagrać po raz pierwszy w nowych barwach, został odwołany z powodu zadymienia miasta i bardzo złego stanu powietrza spowodowanego pożarami w Kanadzie. Michał Waszkiewicz.
3: Nie o taki ogień chodziło. Miało być Chicago Fire i być może debiut Roberta Lewandowskiego przed własną publicznością. Tymczasem jest Fire w Kanadzie i powietrze, które uniemożliwia granie. Zatem Lewandowski ma dodatkowy tydzień na zgranie się z zespołem. Za 6 dni jego drużyna zagra w Miami z Interem. Póki co lewy mani w Chicago jeszcze nie ma, a jego powitanie było skromne. Tak wybrał i trzeba to uszanować, mówi były napastnik reprezentacji Polski Artur Wichniarek.
4: Jeżeli ja byłbym Robertem Lewandowskim, zostałbym w Barcelonie, przedłużyłbym kontrakt o rok, ale Robert chciał od razu 2 lata, a to dostał w Chicago i na pewno jest dzisiaj szczęśliwy, podjął tą decyzję, podjął to wyzwanie.
3: Kiedy Lewandowski będzie miał szansę zagrać przed własnymi kibicami w Chicago? 2 sierpnia.
1: Rywalem Fire będzie wtedy Charlotte FC.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Po południu pogoda podzieli Polskę dokładnie na pół. W zachodniej połowie kraju gwałtowne burze i ulewy, a na wschodzie słonecznie. Na termometrach natomiast maksymalnie od 29 stopni na Podlasiu, przez 30 na Pomorzu i w Wielkopolsce, 31 na Mazowszu, do 32 na Podkarpaciu i Śląsku.
5: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama
7: Szukasz płyt meblowych, blatów lub akcesoriów? A może potrzebujesz precyzyjnego cięcia i oklejania? Wpadnij do naszej hurtowni przy ulicy Wroniej 23/25. Dawny Lok. Oferujemy ogromny wybór frontów. Akrylowych, lakierowanych i foliowanych. A jeśli marzysz o meblach na wymiar, kuchniach, szafach, garderobach czy meblach biurowych, wykonamy je dla Ciebie z profesjonalnym montażem u klienta. Zadzwoń 506 794 420 lub 544 121 650. Twoje meble zaczynają się u nas.
8: Kobiety zmieniają świat, a tego lata zmieniamy go w Dworku pod Aniołem. Letni Sylwester? Oczywiście! 25 lipca, godzina 19. Zaczynamy wielką zabawę. Barmańskie show, fotobudka, wyśmienite menu, słodki stół i szampan o północy. Dworek pod Aniołem. Miejsce, gdzie dzieją się rzeczy niezwykłe. Cyprianka 14B. Rezerwacje 660-472-225. Pozwól, by lato stało się wyjątkowe.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
2: Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabat aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
0: Po reklamie WPP na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
0: Po reklamie W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: To fizjoekspert we Włocławku czeka na Ciebie potrójna moc modelowania. Elektrostymulacja Bot Medical, drenaż limfatyczny i fala uderzeniowa. Efekt? Mniej centymetrów, jędrniejsza skóra, mniej celulitu. Umów się na bezpłatną prezentację zabiegów. Fizjoekspert, ulica 3 Maja 33, Włocławek. Telefon 507 212 155. Zapraszamy.
1: Po reklamie. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Komentarze po wecie prezydenta do ustawy ważnej dla związków nieformalnych. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej walczy o odblokowanie konta i nietypowe trofeum dla zwycięzców piłkarskiego mundialu. Miriam Lipińska. Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. To okrojona wersja ustawy o związkach partnerskich. Prezydent tłumaczy, że nie poprze niczego, co jest quasi-małżeństwem. Karol Nawrocki błędnie uzasadnia swoje weto ochroną instytucji małżeństwa, uważa europoseł KO, adwokat Michał Wawrykiewicz.
2: Konstytucja w żaden sposób nie zawęża małżeństwa do małżeństwa kobiety i mężczyzny. Jedynie mówi o tym, że chroni państwo polskie takie małżeństwo kobiety i mężczyzny. Natomiast ta ustawa o statusie osoby najbliższej nie ma nic wspólnego z burzeniem idei małżeństwa. To jest jedynie legislacja, która ma pomóc osobom żyjącym w takich związkach w bardzo czasami prostych sprawach życia codziennego.
1: Gdyby zawetowana ustawa weszła w życie, dawałaby parom żyjącym w związkach nieformalnych, także jednopłciowym, prawo do zawarcia umowy przed notariuszem, a w konsekwencji między innymi prawo do informacji medycznej, do wspólnego rozliczenia podatkowego oraz do zasiłku opiekuńczego. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej odwołała się od decyzji sądu w Brukseli o zablokowaniu jej konta. Blokada środków to konsekwencja decyzji belgijskiego sądu w sprawie Pfizer przeciwko Polsce o szczepionki na COVID. Agencja została odcięta od przychodów z opłat transferowych, które płacą linie lotnicze. To podstawowe źródło finansowania jej działalności. W całym kraju upalnie nowe przepisy ustalające progi temperatury, powyżej których pracę należy przerwać, wejdą w życie dopiero na początku przyszłego roku. Póki co w gorące dni pracodawcy mają obowiązek zapewnić pracownikom wodę oraz cień, mówi Grzegorz Meller, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy.
3: Napoje chłodzące muszą być od odpowiedniej temperatury, czyli muszą być to napoje chłodne i w zależności od zapotrzebowania pracownika cały czas on ma mieć dostęp do tych napojów chłodzących.
1: Ale dziś już ostatni dzień upałów. Wieczorem i w nocy nad Polską będą przechodzić burze, które przyniosą ochłodzenie. Zagranica. Mieszkańcy Kijowa mimo alarmu lotniczego od rana znowu wychodzą na ulicę. Ukraińcy krytykują ostatnie decyzje prezydenta Wołodymyra Zełenskiego związane ze składem rządu. Największe oburzenie wzbudza odwołanie z funkcji ministra obrony Michała Fedorowa, którego jednym z osiągnięć była walka z korupcją w strukturach wojska. Protestujący domagają się jednocześnie dymisji naczelnego dowódcy ukraińskiego wojska generała Oleksandra Syrskiego, z którym Fedorow był skonfliktowany.
4: Los mojego kraju nie jest mi obojętny, a sytuacja, w której niezwykle skuteczni ludzie są usuwani ze stanowisk, z niejasnych powodów jest niedopuszczalna.
1: Część protestujących domaga się jak najszybszego zorganizowania ogólnokrajowych wyborów. I na koniec sport. Nie tylko złote medale i Puchar Świata. Zwycięzcy finału piłkarskiego mundialu dostaną też pamiątkowe pierścienie, wzorowane na tych, które trafiają do mistrzów amerykańskich lig, między innymi NBA. Pierścienie to kolekcja limitowana. Będzie ich dokładnie 2026. 30 z nich trafi do zwycięskiej drużyny, a pozostałych 1996 będą mogli kupić kibice na całym świecie. Finał mundialu Hiszpania kontra Argentyna w niedzielę.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W całym kraju upalnie, na termometrach od 29 stopni na Podlasiu, przez 30 na Pomorzu i w Wielkopolsce, 31 na Mazowszu, do 32 na Podkarpaciu i Śląsku, popołudnie z burzami w zachodniej połowie kraju.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Reklama.
7: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Villaro. Włocławek, Kruszyńska 27.
8: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.
9: Szukasz miejsca, gdzie wesele naprawdę robi efekt wow? Gdzie konferencja nie usypia ludzi po pierwszej kawie, a osiemnastka kończy się wspomnieniami na lata? Poznaj Pensjonat Michelin we Włocławku. Eleganckie wesela, komunie pełne rodzinnego klimatu, biznesowe konferencje, imprezy firmowe, osiemnastki i integracje pod gołym niebem przy grillu lub ognisku. Tu natura spotyka dobrą zabawę. Stylowe sale, komfortowe noclegi, świetna kuchnia i przestrzeń, w której po prostu chce się świętować. Pensjonat Michelin, Twoje miejsce na wyjątkowe chwile. Włocławek, ulica Lipowa 12B, 14. Zadzwoń 669 615 325. Pensjonat Michelin. Tu imprezy mają swój klimat.
10: Po reklamie.
11: To już po 12:00, no i piątkowe wakacyjne popołudnie w naszym regionie. Dostaliście alert RCB. Ja otrzymałem, trzeba uważać, w godzinach popołudniowo-wieczornych mają pojawić się mocne burze. Co słychać w naszym regionie? Co będzie działo się w weekend? O tym oczywiście regularnie będę wam przypominać. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko. Witajcie, cześć.
6: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: 17 dzień lipca, no to już... To już ponad połowa miesiąca za nami. Za chwilę będzie połowa wakacji, kochani. Imieniny obchodzą dziś Bogdan, Jadwiga, Aneta, Donata i Andrzej. Wszystkiego najlepszego. Andrzej to ma dobrze. No imieniny przynajmniej z 10 razy w roku. Słońce zajdzie już o 20:49, co oznacza, że dzień jest krótszy o ponad pół godziny od najdłuższego, a do końca lata pozostało nam 65 dni. My wracamy do grania. Zostańcie na najlepszej fali w regionie.
1: Reklama. Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
3: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Włocławek, Park Handlowy S1, ulica Kruszyńska 17. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
4: Po reklamie. Włocławek, dla was, po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Co robisz?
2: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
1: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
2: Serio? A co z serwisem?
1: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
2: Brzmi dobrze.
1: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
2: To mnie przekonałeś.
1: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
0: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: Młodziarze z LKS Wektra Włocławek stanęli na wysokości zadania oraz powstała wstępna lista najemców. Teraz komisja weryfikuje odwołania od decyzji. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. W Krakowie rozegrano PZLA Mistrzostwa Polski U23. W rywalizacji uczestniczyli zawodnicy z Włocławka. Młodziarze z LKS Wektra Włocławek stanęli na wysokości zadania, a co za tym idzie, na wysokości podium. Aneta Orzechowska została mistrzynią Polski. Posłała młot na odległość ponad 61 metrów. Mówi Aneta Orzechowska, zawodniczka LKS Wektra Włocławek.
4: Staraliśmy się poprawić tam technicznie, wiadomo, w ogóle przez cały rok przygotowawczy, co w ogóle do sezonu się przygotowywaliśmy. No to stawialiśmy właśnie głównie na technikę, żeby tam poprawić jakieś elementy, które mogłyby tam później zaowocować w odległości. No i oczywiście siłowo się przygotowywaliśmy, no wiadomo, w sezonie już takim startowym utrzymywaliśmy tą siłę, no i trochę tej szybkości tam, tej dynamiki stawialiśmy też.
3: Wiktor Złotowski zdobył srebrny medal. Trenujący pod okiem Dariusza Wierzyńskiego zawodnik posłał młot na odległość nieco ponad 65,5 metra. Mówi Wiktor Złotowski, zawodnik LKS Wektra Włocławek.
5: Przygotowania polegały głównie na nastawieniu się właśnie takim mentalnym, na mocny start, na wykorzystanie faktycznie tych wszystkich umiejętności, które udało nam się zdobyć i wypracować przez okres tego roku. A przebieg, moim zdaniem, zadowolony jestem. W końcu są zawody, na których już nie podchodzę ze strachem do zawodów, tylko mam taką ekscytację, faktycznie chcę i potrafię zrobić jak najlepiej, oddać jak najdalszy rzut i tą całą energię wypracowaną przełożyć właśnie na sprzęt i pokazać, co naprawdę potrafię podczas zawodów.
3: Medale to efekt ciężkiej pracy na treningach. Jak podkreślają sami zawodnicy, odległość, na jaką poleci młot, to oczywiście siła, ale również w dużej mierze technika. Nad wszystkim czuwa trener. Medalistom z Włocławka gratulujemy osiąganych sukcesów. Teraz przed nimi kolejne 2 tygodnie ciężkich treningów i kolejne zawody. Trzymamy kciuki. W wyremontowanej kamienicy przy ulicy Maślanej przygotowano 22 mieszkania na tani wynajem. Odnowiony obiekt to nie tylko przestrzeń mieszkalna, ale również miejsce, które ma ożywić tę część miasta. Na parterze zaplanowano lokale użytkowe, w których w przyszłości mogą pojawić się m.in. kawiarnie lub punkty usługowe. Do 29 maja trwał nabór wniosków na lokale. Łącznie złożono aż 128 wniosków. Powstała wstępna lista najemców. Teraz komisja weryfikuje odwołania od decyzji. Mówi Jakub Steinwald, główny specjalista do spraw kontaktu z mediami w biurze prezydenta.
6: Zgodnie z harmonogramem 14 lipca, czyli wczoraj, zakończył się kolejny etap weryfikacji wniosków. To był etap właśnie odwołań i teraz 31 lipca Społeczna Komisja Mieszkaniowa ma czas na zweryfikowanie tych wniosków odwoławczych i opublikowanie ostatecznej listy zakwalifikowanych osób właśnie na tą lokalizację, czyli na kamienicę Maślana 4/6.
7: Ile było tych odwołań i kto wchodzi w skład komisji?
6: Na ten moment wpłynęło 16 takich odwołań, natomiast tutaj ważny jest termin stempla pocztowego, w związku z tym jeszcze te odwołania mogą napłynąć. Społeczna Komisja Mieszkaniowa, tak jak sama nazwa wskazuje, jest zbudowana z członków, którzy są niezależnymi osobami, tak naprawdę ze wszystkich stron, zarówno sceny politycznej, jak i związanych z taką działalnością przede wszystkim społeczną i to oni weryfikują te wnioski.
3: Mieszkańcy czekają na nabór wniosków na mieszkania przy ulicy Saludowej. Decyzja o terminie miała zostać ogłoszona po sesji Rady Miasta.
6: Tutaj czekamy na zarządzenie prezydenta właśnie w związku z rozpoczęciem procedury składania wniosków na te mieszkania. W tym zarządzeniu będzie jasno powiedziane, jakie są kryteria, jaki będzie wzór tych wniosków oraz wszelkie terminy związane z harmonogramem. Tutaj, no tak naprawdę to jest kwestia czasu, spodziewamy się tego, że to no już niedługo, prosimy jeszcze chwilę o cierpliwość, natomiast w najbliższym czasie będzie uruchomiona ta cała procedura.
3: W bloku są 42 mieszkania z balkonami, wszystkie wyposażone w komórki lokatorskie. To mieszkania w standardzie pod klucz, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu. popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Sprawdźmy jeszcze kalendarium i zobaczmy, kto urodził się właśnie 17 lipca w 1937 roku. Stanisław Tym, nieżyjący już niestety polski satyryk, aktor, reżyser filmowy, no i po prostu, no, miś ryś. W 1952 roku urodził się David Hasselhoff, amerykański aktor i piosenkarz, bożyszcze przełomu lat 80. i 90. W 90. no któż nie oglądał duetu Hasselhoff i Pamela Anderson w Słonecznym Patrolu? Panowie, tą formę, co on miał wtedy, to była jego forma po 40. Nieźle, nieźle, co? Wracamy do grania i płyniemy przez to piątkowe popołudnie.
1: Reklama.
2: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne, Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Choinek Wiktorowo.
1: Po reklamie. WPP na 101,4 FM.
3: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Popołudnie z groźnymi burzami są ostrzeżenia. Sejm wybrał nowego rzecznika praw obywatelskich i prezesa IPN. Przypomnimy też zasady bezpiecznego korzystania ze słońca. Miriam Lipińska. Możliwe przerwy w dostawie prądu zabezpieczy rzeczy, które może porwać wiatr. Takie SMS-y rozesłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa do mieszkańców Pomorza, Pomorza Zachodniego, Dolnego Śląska, Wielkopolski, województwa lubuskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, opolskiego i śląskiego, a także części Mazowsza, Podkarpacia, Lubelszczyzny, województwa świętokrzyskiego i Małopolski. Wszędzie tam synoptycy wydali ostrzeżenia drugiego stopnia przed gwałtownymi burzami. W ich trakcie może spaść nawet 50 mm deszczu i grad. Będzie też silnie wiało, w porywach do 90 km na godzinę. Alerty obowiązują od popołudnia do jutrzejszego poranka. Jest nowy rzecznik praw obywatelskich. Sejm wybrał na tę funkcję Sylwię Gregorczyk-Abram.
2: Bardzo się cieszę, że Sejm przyjął moją kandydaturę. Przyjmuję ją z ogromną też pokorą i odpowiedzialnością. Oczywiście jesteśmy na pierwszym etapie, mamy jeszcze decyzję Senatu. Tym bardziej z większą pokorą podchodzę do tego procesu, który się jeszcze, jak Państwo wiecie, nie zakończył. Jest jeszcze dyskusja w Senacie i tam zatwierdzenie przez Wyższą Izbę Parlamentu.
1: Sylwia Gregorczyk-Abram, zgłoszona przez KO i Lewicę, to adwokatka i obrończyni praw człowieka. Jest współzałożycielką inicjatywy Wolne Sądy. Aby mogła objąć funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich, zgodę musi jeszcze wyrazić Senat. Z kolei nowym prezesem Instytutu Pamięci Narodowej został wybrany obecny zastępca prezesa, historyk dr Mateusz Szpytma. Jego kandydaturę także musi jeszcze zatwierdzić Senat. Po wyroku dla Łukasza Żaka wracają pytania o inne podobne sprawy. Żak nieprawomocnie został skazany na 20 lat więzienia za to, że 2 lata temu, jadąc przez Warszawę po pijanemu z prędkością 220 km na godzinę, uderzył w inne auto, przez co zginął ojciec rodziny, a jego żona i dwoje dzieci zostali ciężko ranni. 20 lat, czyli w tym przypadku kara maksymalna, to dla niektórych historyczny wyrok, a jak mówi adwokat Michał Fertak.
3: Obserwujemy przede wszystkim to, że wymiar tej kary i orzeczenie sądu w końcu jest przykładem i daje zadość.
1: Na wyrok czeka też sprawca innego głośnego wypadku, Sebastian M. Chodzi o tragedię sprzed 3 lat na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim. Kierowca wjechał rozpędzonym do 300 km autem w samochód, którym jechała 3-osobowa rodzina, w tym małe dziecko. Po zderzeniu cała trójka spłonęła w aucie. Sebastianowi M. grozi do 8 lat więzienia. Kolejna rozprawa w tym procesie 28 lipca. I na koniec zmieniamy temat. Kosmetyk z filtrem UV nie ochroni skóry podczas dłuższego przebywania na słońcu przed groźnymi chorobami. Eksperci przypominają, że konieczne jest też, by opalać się z głową, czyli unikać słońca między 11 a 16, a będąc na zewnątrz, poza kremem z filtrem, co najmniej SPF 30, mieć na sobie przewiewne ubranie zakrywające ramiona, nosić kapelusz lub czapkę, które ochronią uszy i kark, a jeśli wejdziemy do wody, by popływać, po wyjściu z niej powinniśmy jeszcze raz nałożyć krem z filtrem.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Żar leje się z nieba, dziś od 29 stopni na Podlasiu, przez 30 na Pomorzu i w Wielkopolsce, 31 na Mazowszu, do 32 na Podkarpaciu i Śląsku. Po południu w zachodniej połowie kraju burze, które przyniosą już ochłodzenie.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Reklama. Szukasz płyt meblowych, blatów lub akcesoriów? A może potrzebujesz precyzyjnego cięcia i oklejania? Wpadnij do naszej hurtowni przy ulicy Wroniej 23/25. Dawny Lok. Oferujemy ogromny wybór frontów. Akrylowych, lakierowanych i foliowanych. A jeśli marzysz o meblach na wymiar, kuchniach, szafach, garderobach czy meblach biurowych, wykonamy je dla Ciebie z profesjonalnym montażem u klienta. Zadzwoń 506 794 420 lub 544 121 650. Twoje meble zaczynają się u nas.
8: Masz dość bólu? Czas to zmienić. W przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert we Włocławku skutecznie pomagamy w bólu pięt, łokci i kręgosłupa dzięki terapii falą uderzeniową. Nowocześnie, szybko, bezpiecznie i z realnymi efektami. Umów się na bezpłatną konsultację. Fizjoekspert, Włocławek, ulica 3 Maja 33, telefon 507 212 155. A teraz hit.
9: Wow!
8: Przy zakupie pakietu zabiegów jeden zabieg gratis.
10: Po reklamie.
11: Jesteśmy po 13 i wspólnie w rytmie wielkich wakacyjnych przebojów mkniemy w stronę weekendu. Pamiętajcie też o tym, że na dziś dla Włocławka i okolic wydano ostrzeżenie, mają pojawić się mocne burze. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, witajcie, cześć.

0: W nocy Robert Lewandowski miał zadebiutować w amerykańskiej lidze piłki nożnej, w MLS. Tylko starcie z Vancouver zostało odwołane przez pożary. Chicago Fire, drużyna strażacka, a pożaru się wystraszyła. W każdym razie to trochę w sumie jak w tej soli futbolu, jak w polskiej B-klasie. U mnie na wiosce też ostatnio mecz odwołali przez pożar. Po prostu cała drużyna jest w OSP. Jak usłyszeli syrenę, to żaden nie został do grania.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Po reklamie. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: Wrócę sobie jeszcze na chwilę do kalendarium. W 1995 roku, 31 lat temu, uwaga, uruchomiono system GPS. I myślę, że to była rewolucja jak internet. No dobra, nawet bez internetu to życie sobie możemy wyobrazić, ale bez GPS-a. I jak sprawdzić, gdzie tu jest najbliższa kwiaciarnia na przykład, nie? Albo jak dojechać gdzieś na wakacje. Wydaje mi się, że korzystanie z papierowych map to niedługo będzie tak rzadka umiejętność, jak kucie koni przynajmniej. Wracamy do grania.
1: Reklama. Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też? Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor. Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
2: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel, Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
3: Masz dość nudy? Wejdź do świata Pixland. Pixland to kolorowa, interaktywna podłoga LED, która reaguje na każdy twój ruch. Szukasz pomysłu na rodzinne wyjście? Spotkanie z ekipą? Urodzinki pełne emocji? Pixland to super zabawa dla dzieci, wyzwanie dla młodzieży i energia dla dorosłych. Pixland. Wejdź do gry. Pixland. Level up. Włocławek. Ulica Smolna 6.
1: Po reklamie. Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: nowe autobusy. I co ciekawe, miasto pozyskało kasę z Unii Europejskiej, aż 44 miliony złotych, które miasto pozyskało na 14 nowych autobusów. W stolicy Kujaw pojawiło się aż 14 fabrycznie nowych elektrycznych MAN-ów i jest to największa jednorazowa dostawa pojazdów w całej historii włocławskiego MPK, w całej 75-letniej historii. 14 nowych autobusów, no to liczymy, że nie dość, że nowe, to będą jeszcze punktualne.
1: Reklama. Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chotcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
2: Co robisz?
3: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
2: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
3: Serio? A co z serwisem?
2: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
3: Brzmi dobrze.
2: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
3: To mnie przekonałeś.
2: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
4: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić. Doktor.
2: W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
4: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Włocławek, Park Handlowy S1, ulica Kruszyńska 17. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
5: Po reklamie, po polsku na 101,4 FM.

I co sobie mam powiedzieć? Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie

finnie pachnie mokrym psem. La la la la. Jest mnie za mało na lustra. O. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze. Ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się

0: temu. Z jakiegoś okna leci Fuji, la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez trend.

przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach.

lustro. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roz...

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Premier o wecie prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej. Ukraina wraca do rozmów z Polską o wymianie migów za drony. Na lotnisku w Modlinie działa już punkt paszportowy. Miriam Lipińska. Prezydenckie weto do ustawy o statusie osoby najbliższej w związku to wyraz pogardy wobec ludzi i ich prawa do szczęścia i normalnego życia, ocenił premier Donald Tusk. W podobnym tonie decyzję Karola Nawrockiego ocenia wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
2: Prezydent Nawrocki upokorzył tysiące Polek i Polaków. Powiedział im, że wasze rodziny są mniej ważne. Wasze życie znaczy mniej. To weto jest hańbą, dlatego że po raz kolejny pokazało tysiącom obywateli, że we własnym kraju są traktowani jako ludzie drugiej kategorii. Będzie drugie podejście do ustawy o związkach partnerskich, bo nikt nie odpuści tej sprawy.
1: Rządzący przekonują, że mają plan B w tej sytuacji, ale jednocześnie przyznają, że pary jednopłciowe nie zyskają wszystkich uprawnień, które dawałaby im ustawa. Donald Tusk ucina dyskusję o powrocie rządowego wsparcia dla kierowców w czasach drożejących paliw. Wytrzymałość budżetu ma swoje granice, mówi premier dopytywany o to, czy jest szansa na powrót pakietu CPN.
3: Myśmy z góry zapowiadali, że będziemy w stanie dopłacać z budżetu państwa do ochrony cen paliw przez jakiś czas. Nie możemy bez końca łożyć na te pieniądze. I tak długo wytrzymaliśmy, utrzymując najniższe ceny paliw w Europie. Ale ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
1: Rządowy program CPN zakończył się z końcem czerwca, a były to obniżona stawka VAT-u i akcyzy na paliwa, a także mechanizm cen maksymalnych. Jest szansa, że jednak dojdzie do polsko-ukraińskiej wymiany naszych migów na ukraińskie technologie dronowe. Ukraina, która wycofała się wcześniej z negocjacji po tym, jak Polska odmówiła modernizacji myśliwców na swój koszt, teraz wraca do stołu rozmów, a robi to po tym, jak chęć zakupu naszych migów zadeklarowała Bułgaria.
4: Ukraina się otworzyła, przysłała ofertę przekazania dronów na lata 2026-2027.
1: Mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Teraz trwają rozmowy na temat serwisowania migów. Wicepremier deklaruje w tej sprawie otwartość, ale podstawą jest wymiana migi za drony. Zarzuty i areszt dla 43-latka ze Strzegomia na Dolnym Śląsku za spowodowanie pożaru nielegalnego składowiska śmieci. Ogień pojawił się na nieczynnym i już nielegalnym składowisku plastików i paliw alternatywnych w minioną sobotę. Podejrzanemu grozi do 10 lat więzienia, nie przyznał się do winy. Paszport tymczasowy na lotnisku potrafił ratować długo wyczekiwane wakacje. Punkty paszportowe działają już na 7 polskich lotniskach, a właśnie otwarto kolejny w Modlinie. Że są potrzebne, pokazują liczby. W porcie Katowice-Pyrzowice przez 2 lata pomogły już 8 tysiącom podróżnych, a każdego dnia zgłaszają się kolejni.
5: Zdarzyło się tak niestety, że zagubiliśmy dokumenty w niedzielę. Ale dobrze, że taki punkt jest, że możemy teraz wyrobić paszporty tymczasowe i możemy lecieć na wakacje. Gdyby nie to, no to niestety, ale po wakacjach.
6: Ogarnęliśmy sobie tutaj w niecałe 5 minut podjęcie takich kroków bez żadnych stresów.
1: Paszport tymczasowy jest ważny przez rok i kosztuje 30 zł. Nie zawiera danych biometrycznych, dlatego nie wszędzie będzie honorowany. Problem może pojawić się m.in. przy podróży do USA czy Chin.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Po południu burze w całej zachodniej połowie kraju i miejscami w centrum, a na termometrach maksymalnie od 29 stopni na Podlasiu, przez 30 na Pomorzu i w Wielkopolsce, 31 na Mazowszu, do 32 na Śląsku i Podkarpaciu. Jutro już chłodniej.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Reklama. Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
0: Po reklamie.
9: Jesteśmy już po 14:00. W ten weekend naprawdę sporo dzieje się we Włocławku i okolicach, co na przykład chociażby będzie można poznać tajemnice i ciekawostki dotyczące włocławskiego Starego Rynku. Więcej szczegółów za moment. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, cześć.
0: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Popołudnie trwa, piątkowe popołudnie. Co robić w weekend? Można na przykład zgłębiać się w historię Włocławka. Już jutro kolejny spacer z przewodnikiem. Tym razem poznamy historię Starego Rynku oraz Kościoła Świętego Jana. Wiecie, że na Starym Rynku był ratusz? Była karczma, która się nazywała Trzy Korony. W ogóle tam przez kilka miesięcy mieszkał Tadeusz Kościuszko. A swoją drogą, ten widok, który mamy na Wisłę, na Kościół Świętego Jana, gdy dojdziemy do końca 3 maja, to jest pomysł nazistów, Niemców z II wojny światowej, którzy zburzyli jedną z pierzei kamienic. Na starym rynku był też cmentarz. No, mnóstwo ciekawych historii. Tego wszystkiego dowiecie się jutro na spacerze z przewodnikiem. Zbiórka tradycyjnie pod informacją turystyczną na Włocławskim Dworcu. Zbiórka tym razem o godzinie 10. Nie obowiązują zapisy, a udział jest bezpłatny.
1: Reklama.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
2: Kobiety zmieniają świat, a tego lata zmieniamy go w Dworku pod Aniołem. Letni Sylwester? Oczywiście! 25 lipca, godzina 19. Zaczynamy wielką zabawę! Barmańskie show, fotobudka, wyśmienite menu, słodki stół i szampan o północy. Dworek pod Aniołem. Miejsce, gdzie dzieją się rzeczy niezwykłe. Cyprianka 14B. Rezerwacje 660-472-225. Pozwól, by lato stało się wyjątkowe.
4: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
3: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Villaro. Włocławek, Kruszyńska 27.
4: Wszystkim słuchaczom Radia Włocławek życzę wspaniałych, słonecznych wakacji i udanego, bezpiecznego wypoczynku. Joanna Borowiak, poseł na Sejm.
0: Po reklamie. Reklama.
1: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
3: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Villaro. Włocławek. Kruszyńska 27.
4: Wszystkim słuchaczom Radia Włocławek życzę wspaniałych, słonecznych wakacji i udanego, bezpiecznego wypoczynku. Joanna Borowiak, poseł na Sejm.
0: Po reklamie.
5: Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
6: Dzień dobry Państwu, Patryk Jarmierski, a to jest druga audycja nowego programu radiowego Kultura na Fali. Dzisiejszym moim gościem jest Beata Wąsik z Muzeum Etnograficznego we Włocławku. No właśnie, Muzeum Wakacje ma bardzo bogatą ofertę dla mieszkańców. Jeżeli chodzi o wydarzenia, proszę opowiedzieć, co będzie się działo w te wakacje.
7: Tegoroczne wakacje w naszym muzeum będą, myślę, że obfitować w różnego rodzaju wydarzenia i w zasadzie mamy propozycje dla osób z różnych grup wiekowych i mających różne zainteresowania, bo możemy zaprosić na koncert plenerowy, na spotkania folklorystyczne, jak również na zwiedzanie indywidualne bądź grupowe wystaw stałych, no i czasowych, związanych z archeologią czy z włocławskim fajansem. Mamy również propozycje dla rodzin, będą to warsztaty rodzinne właśnie na wystawach czasowych. Także oferta jest dosyć bogata i chciałabym Państwa zaprosić w pierwszej kolejności do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kupce, gdzie już 18 lipca o godzinie 18.30 odbędzie się koncert w Wieczór pod Lipą, 11 już. Tym razem wystąpi zespół Art Music Trio z Bielska Białej. Są to trzej panowie grający na akordeonie i gitarach i na pewno usłyszymy aranżacje w ich wykonaniu muzyki klasycznej, filmowej, rozrywkowej. Podobno one na długo zostają w pamięci odbiorców, także oni będą u nas po raz pierwszy i liczymy na to, że po prostu Państwo będziecie mile zaskoczeni tymi wykonaniami. Też to, co charakterystyczne, to że zapraszamy Państwa na festyny folklorystyczne już od wielu, wielu lat. Zawsze w ostatnią niedzielę czerwca, 1 sierpnia i 2 września. Tym razem to będzie 2 sierpnia od godziny 15 do 18, ale można przyjechać już wcześniej na zwiedzanie. O 13 będą na Państwa czekać twórcy ludowi, rękodzielnicy, producenci swojskiego dobrego jedzonka. I drugi festyn sierpniowy będzie pod tytułem Wieńcowe u Dziedzica. I tutaj zaprezentują się trzy zespoły. Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin w głównym widowisku Dożynki na Kujawach. Poza tym wystąpią również Kujawioki z Osięcin i zespół muzyki tradycyjnej Poturba z Kujaw Zachodnich. Oni występowali u nas już w czerwcu zeszłego roku. Ich występ miał dobry odbiór, w związku z tym zapraszamy ich ponownie. A poza tym na terenie skansenu też będą odbywały się różnego rodzaju pokazy dawnych rzemiosł, prac domowych, tematycznie związanych z imprezą, no i wiele, wiele innych atrakcji, również dla dzieci, warsztaty z twórcami ludowymi. Natomiast 13 września Darcie Pierza w wykonaniu zespołu folklorystycznego Echo Lubrańca. Poza tym zaprezentują się wszystkie zespoły ludowe z Brześcia Kujawskiego, Brześcioki, Spod Strzechy i Dzieci Kujaw. I oprócz tego też będą oczywiście różnego rodzaju pokazy, warsztaty i wiele, wiele innych atrakcji w tych samych godzinach, czyli od 15 do 18, a twórcy już czekają 2 godziny wcześniej.
6: Powiedzieliśmy sobie o naszym regionie, no to teraz powiedzmy też jeszcze o tym, czy dla mieszkańców samego Wrocławka też coś zaplanowano.
7: We Wrocławku oprócz wystaw stałych możecie Państwo obejrzeć 2 wystawy czasowe, które prezentowane są. Ta pierwsza w Muzeum Etnograficznym przy ulicy Bulwary 6 i to jest Autostradą do przeszłości. Opowieść o badaniach archeologicznych na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej z lat 1957-2024. I oprócz zabytków możecie Państwo tutaj zobaczyć, jak wyglądają takie badania archeologiczne. Od wbicia pierwszej łopaty poprzez dokumentację bardzo ważną i wyniki badań. I są to efekty pracy naszych pracowników archeologów, którzy, no widać tutaj pasję wielką, ale i również różnych ośrodków archeologicznych, których wyniki badań zostały przekazane do naszego muzeum. I na tej wystawie prowadzimy również zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych. One odbywają się od wtorku do czwartku, po wcześniejszym zapisaniu się, oczywiście w dziale edukacji i promocji, ale również mamy przygotowane warsztaty rodzinne, które odbędą się 22 lipca o godzinie 11. Tutaj też obowiązują wcześniejsze zapisy i noszą tytuł Ceramiczny artefakt. I po zapoznaniu się z ekspozycją, dzieci wraz z rodzicami czy dziadkami, opiekunami, z którymi przyjdą, będą wykonywać pracę plastyczną, przedstawiającą takie ceramiczne naczynie i wykorzystają do tego różnego rodzaju materiały, farby, będą również wydrapywać i każda z prac na pewno będzie oryginalna, niepowtarzalna, oczywiście będzie można ją zabrać do domu. Natomiast w zbiorach sztuki mamy teraz wystawę poświęconą twórczości Elżbiety Piwek-Białoborskiej, jednej z najważniejszych projektantek ceramiki okresu powojennego, która ukończyła Państwowe Liceum Plastyczne w Poznaniu, również studia na Wydziale Ceramiki i Szkła we Wrocławiu i w Poznaniu i w 1953 roku przeniosła się do Wrocławka, podjęła pracę w ośrodku wzorcującym numer 2 Zjednoczonych Fabryk Fajansu i od początku swojej pracy jej projekty od razu weszły do produkcji. Stała się czołową projektantką nie tylko tutaj we Wrocławku, ale znaną również w całej Polsce i razem z Janem Sowińskim, Witem Płażewskim stworzyła taki wzór zwany pikasiakami, teraz popularnie nazywany, ale również jej autorstwa jest lampa nazywana Rogatą, która przez ponad 25 lat była produkowana we Wrocławku i teraz jedna z fabryk fajansu również wróciła do tego wzoru. Też organizowane są warsztaty zarówno dla grup zorganizowanych, jak i warsztaty rodzinne, które odbędą się 5 sierpnia o godzinie 11. Noszą tytuł Talerz pełen faktur i tam będzie można, nieładnie mówiąc, wyżyć się artystycznie, używając masy papierowej, ale i również różnych kartonów, materiałów o ciekawej strukturze i wykonać właśnie taki talerz, który też będzie pamiątką po tych warsztatach.
6: Jak słyszymy, muzeum ma bardzo bogatą ofertę dla mieszkańców Wrocławka i regionu, także na nudę narzekać nie możemy. Ja dziękuję za rozmowę, Patryk Jarmierski, a moim gościem była Beata Wąsik z Muzeum Etnograficznego we Wrocławku. A to była kolejna audycja nowego programu na naszej antenie Kultura na Fali. Dziękuję bardzo.
0: To jest temat na 101,4 FM.

0: No i kontynuujemy sprawdzanie tego, co ciekawego w weekend dzieje się w naszym regionie, na przykład jutro piknikowa Izbica 2026. To wszystko na stadionie w Izbicy Kujawskiej. Oczywiście będą występy artystyczne. Będzie, uwaga, święto Golonki, stoiska kół gospodyń wiejskich, wesołe miasteczko, zabawa taneczna, no i koncert Piękni i Młodzi Dawid Narożny. O godzinie 21:00 piknikowa Izbica 2026 jutro o 17:30 na stadionie w Izbicy Kujawskiej.
1: Reklama. Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel, Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
2: Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabat aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
1: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Wyraźnie zdrożało paliwo, a ma być jeszcze drożej. Ośrodek Pomocy Społecznej zbiera bidony i butelki na wodę dla potrzebujących. Polska powinna robić więcej, by walczyć z korupcją, stwierdza raport Komisji Europejskiej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Drastycznie drożeje benzyna. Eskalacja wojny na Bliskim Wschodzie między USA a Iranem podnosi cenę ropy na światowych rynkach. A ta winduje cenę. Benzyna zdrożała w ostatnim czasie o 24 grosze za litr. Diesel jeszcze mocniej. Mówi analityk rynku paliw z firmy BM Reflex Urszula Cieślak.
2: Olej napędowy najwięcej o 33 grosze na litrze średnio. Natomiast warto podkreślić, to nie jest koniec podwyżek.
1: Jedyne paliwo, które w tym tygodniu taniało, to autogaz, ale najprawdopodobniej to był ostatni tydzień, gdy na stacjach mieliśmy obniżki tego paliwa. Upał daje się we znaki osobom w kryzysie bezdomności, dlatego w Łodzi ruszyła zbiórka bidonów i butelek na wodę dla potrzebujących, mówi Piotr Kowalski z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.
3: Niestety warunki atmosferyczne są jakie są. Wspieramy osoby w kryzysie także dodatkowo w taki sposób, że prowadzimy zbiórkę butelek wielorazowego użytku, bidonów, też termosów, bo czasem łatwiej w nich na przykład utrzymać zimną wodę latem.
1: Zbiórka jest prowadzona m.in. w głównej siedzibie łódzkiego MOPS-u. Brak realnej strategii walki z korupcją, wytyka Polsce Komisja Europejska. Urzędnicy z Brukseli opublikowali dziś serię raportów na temat stanu praworządności dla każdego z krajów członkowskich. Według ustaleń Komisji Europejskiej polski rząd nie zrobił nic, by uregulować lobbying i poprawić przejrzystość ujawniania majątków przez polityków, a także by ograniczyć szerokie immunitety chroniące osoby na najwyższych stanowiskach. Z raportu wynika też, że ponad połowa Polaków uważa korupcję w Polsce za rzecz powszechną. Dwa pociski artyleryjskie z II wojny światowej zostały znalezione w lesie w Brodach koło Kalwarii Zebrzydowskiej, poinformowała wadowicka policja. Miały średnicę 10 cm. Niebezpieczne przedmioty zabrali i zneutralizowali saperzy z Krakowa. Gwałtowne burze w Niemczech. W Badenii-Wirtembergi zginął rowerzysta, na którego spadło powalone drzewo. Padał grat o średnicy 5 cm. Wyrządził poważne szkody. Na lotnisku w Stuttgarcie uszkodzony przez grat samolot musiał awaryjnie lądować. Szczęście mieli ludzie w samochodzie koło miasta Ulm. Na jadące auto spadło drzewo, ale wszyscy wyszli bez szwanku. Mundial się jeszcze nie skończył, a tymczasem ruszył już sezon na polskich boiskach. W meczu o Super Puchar Polski Lech Poznań wygrał z Górnikiem Zabrze 3-1. Szczegóły Michał Waszkiewicz.
4: Mecze w Poznaniu obejrzało wczoraj niemal 40 tysięcy kibiców i byli świadkami niezłego spotkania, w którym Lech był po prostu lepszy, mówi trener Nils Frederiksen. Przed meczem powiedziałem moim zawodnikom, że do tej pory na koniec każdego sezonu zdobywaliśmy trofeum, to może stwórzmy nową tradycję i zaczynajmy sezon od zdobycia jakiegoś tytułu. Jestem zadowolony. Lech po Super Puchar Polski, w którym mistrz kraju gra ze zdobywcą Pucharu Polski, sięgną po raz 7.
1: We wtorek Lech i Górnik zaczną walkę o awans do Ligi Mistrzów. Tak, po raz pierwszy mamy w kwalifikacjach dwa zespoły. Kolejusz zacznie od meczu w Danii z Aarhus, a Zabrzanie od meczu w Stambule z Fenerbahce.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: 30 stopni to dzisiaj standard. Dużo słońca na wschodzie, a na zachodzie ulewne deszcze i burze. A jutro nadal wschodnia połowa Polski bardzo gorąca, prawie 30 stopni, ale tutaj będą najgwałtowniejsze zjawiska pogodowe, a więc burze i grad. Na zachodzie Polski trochę chłodniej, od 20 do 26.
5: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Reklama. Co robisz?
9: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
8: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
9: Serio? A co z serwisem?
8: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
9: Brzmi dobrze.
8: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
9: To mnie przekonałeś.
8: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
10: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić. Doktor Materac zaprasza. Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%. Doktor Materac, Włocławek, Park Handlowy S1, ulica Kruszyńska 17. Doktor Materac. Twój sen w hiszpańskim stylu. Ole!
11: Po reklamie.
12: Jesteśmy już po 15:00, piątkowe popołudnie trwa. Kochani, Kloster Keller czy Organek na darmowym rokowym festiwalu pod Włocławkiem. Tak, i to w ten weekend, i to dzisiaj i jutro. Więcej szczegółów opowiem za chwilę. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, cześć.
7: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Darmowy festiwal muzyki rockowej to już dziś i jutro pod Włocławkiem, konkretnie 7. festiwal muzyki rockowej Rokokop na scenie letniej w Skępem. Obok klasztoru udział jest darmowy. Dziś wystąpią m.in. The Cold Set czy Kloster Keller. Ten koncert o 22.30. Natomiast jutro będzie finał konkursu. Będą oczywiście też występy konkursowe, a gwiazdą wieczoru będzie organek. Udział w tym jest darmowy. Dziś i jutro rockowy festiwal w Skępem.
1: Reklama. Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
2: Budujesz dom? Remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
3: Po reklamie.

że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko git i haha, ale wiem, że czekasz na

0: Reklama.
1: Chcesz wysmuklić sylwetkę i poczuć się świetnie na lato? Fizjoekspert we Włocławku czeka na Ciebie potrójna moc modelowania. Elektrostymulacja Bot Medical, drenaż limfatyczny i fala uderzeniowa. Efekt? Mniej centymetrów, jędrniejsza skóra, mniej celulitu. Umów się na bezpłatną prezentację zabiegów. Fizjoekspert, ulica 3 Maja 33, Włocławek. Telefon 507 212 155. Zapraszamy.
2: Szukasz miejsca, gdzie wesele naprawdę robi efekt wow? Gdzie konferencja nie usypia ludzi po pierwszej kawie, a osiemnastka kończy się wspomnieniami na lata? Poznaj Pensjonat Michelin we Włocławku. Eleganckie wesela, komunie pełne rodzinnego klimatu, biznesowe konferencje, imprezy firmowe, osiemnastki i integracje pod gołym niebem przy grillu lub ognisku. Tu natura spotyka dobrą zabawę. Stylowe sale, komfortowe noclegi, świetna kuchnia i przestrzeń, w której po prostu chce się świętować. Pensjonat Michelin – Twoje miejsce na wyjątkowe chwile. Włocławek, ulica Lipowa 12, B 14. Zadzwoń 669 615 325. Pensjonat Michelin. Tu imprezy mają swój klimat.
0: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: Przegląd wydarzeń najbliższego weekendu oraz co sądzą mieszkańcy o budowie tunelu na ulicy Kaliskiej. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. Już w sobotę o godzinie 10 miłośnicy historii będą mogli wybrać się na kolejny spacer z przewodnikiem PTTK. Tym razem uczestnicy odwiedzą Kościół Świętego Jana Chrzciciela i Stary Rynek, poznając ciekawostki związane z jednymi z najstarszych miejsc w Włocławku. Dwie godziny później o 12 w Centrum Kultury Browar B rozpocznie się pierwszy festiwal Tadeusza Reinsteina. W programie znalazły się spotkania poświęcone wybitnemu nobliście, spacer śladami włocławskich Żydów, rodzinne warsztaty kulinarne, zajęcia artystyczne oraz wieczorny koncert muzyki klezmerskiej w Śródmieście Cafe. Popołudnie upłynie pod znakiem dużych plenerowych imprez. O godzinie 17.30 na Stadionie Miejskim rozpocznie się piknikowa Izbica 2026. Organizatorzy przygotowali występy artystyczne, stoiska kół gospodyń wiejskich, atrakcje dla najmłodszych, święto golonki oraz koncert zespołu Piękni Młodzi z Dawidem Narożnym, który wystąpi o godzinie 21.00. Miłośnicy spokojniejszych muzycznych klimatów mogą z kolei wybrać się do skansenu w Kłupce. Tam o godzinie 18.30 odbędzie się kolejny wieczór pod lipą, podczas którego przed publicznością wystąpi zespół Art Music Trio. Mówi Paulina Kozłowska, Muzeum Etnograficzne we Włocławku.
4: Serdecznie zachęcamy do zarezerwowania sobie czasu już 18 lipca i spędzenia go w otoczeniu architektury oraz natury w skansenie w Kłupce, bowiem tego wieczoru można będzie spędzić czas muzycznie, bo przed nami 11 spotkanie z cyklu Wieczór pod Lipą, a w tym roku na tarasie ogrodowym dworu w Kłupce będzie można usłyszeć zespół Art Music Trio z Bielska Białej. Koncert rozpocznie się o godzinie 18.30. W przypadku złej pogody wydarzy że nie będzie przeniesiona do spichlerza dworskiego.
3: Niedziela rozpocznie się od akcji honorowego krwiodawstwa. W godzinach od 10 do 14 na parkingu przy hali sportowej w Waruchowie odbędzie się zbiórka krwi. Każdy dawca otrzyma voucher na kawę do wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej. O godzinie 13 przy stadionie w Chełmicy Cukrowni rozpocznie się piknik charytatywny dla Arturka. Organizatorzy przygotowali liczne atrakcje dla całych rodzin, pokazy, licytację, strefę gastronomiczną i występy, a cały dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na leczenie chłopca. Weekend zakończy koncert, następny przystanek Młodość, które rozpocznie się o godzinie 18 w Centrum Kultury Browar B. Na scenie zaprezentują się młodzi artyści wykonujący utwory poświęcone młodości, marzeniom i wspomnieniom. O budowie tunelu pod torami w ciągu ulicy Kaliskiej mówi się we Włocławku od wielu lat. To jedna z inwestycji, którą zapowiadali kolejni prezydenci miasta. Jednak do tej pory nie udało się jej zrealizować. Teraz pojawiła się realna szansa na rozpoczęcie prac. Miasto pozyskało ponad 45 milionów złotych dofinansowania od PKP Polskich Linii Kolejowych na budowę dwupoziomowego skrzyżowania. Nowy tunel ma połączyć obie części miasta i będzie przeznaczony zarówno dla kierowców, pieszych, jak i rowerzystów. Wcześniej samorząd pozyskał środki na przygotowanie dokumentacji technicznej, a kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu w formule Zaprojektuj i wybuduj. Zapytaliśmy również mieszkańców, czy taka inwestycja jest potrzebna. Opinie są podzielone. Jedni uważają ją za niezbędną dla poprawy komunikacji, inni wskazują, że miasto ma dziś ważniejsze potrzeby.
5: No, oczywiście, że jest potrzebny.
6: Dlaczego?
5: Tak uważam, że ruch byłby rozłożony na wszystkie trzy tam pod tunelem, tu na Wroni i tutaj. Także uważam, że tak.
7: Z tego, co słyszę jak mieszkańcy, no nie tyle co tunel, co w ogóle przejazd, połączyć po prostu tu te dwie ulice.
8: Czyli jest potrzebny.
7: Jest, jak najbardziej.
6: Wie pan, jak już będzie tunel na Wieniecką zrobiony, to uważam, że tam powinno wystarczyć. Tak samo mamy tu ten wiadukt na Wronie, nie? Także tu, chyba że z biegiem czasu, jeżeli się znajdą pieniądze jakieś, a dojdzie do jakiejś tam, no, przemyślanej decyzji, to może wykorzystać to. Kiedyś jeszcze pamiętam, tu się przejeżdżało, nie było tego problemu, nie? Jak teraz jest. Ale to trzeba by sprawdzić natężenie pieszych, czy samochody, no inne rzeczy, no po prostu jakaś komisja musi się zebrać i pomyśleć.
3: Jeżeli wszystkie procedury przebiegną zgodnie z planem, długo wyczekiwana inwestycja ma w najbliższych latach wejść w fazę realizacji i znacząco poprawić komunikację w tej części Włocławka.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka.

0: Co dzieje się w ten weekend w naszym regionie? Chociażby w Kowalu kino plenerowe będzie można zobaczyć film Tajny Agent w reżyserii Klebera Mendonsy. To propozycja dla wszystkich, którzy lubią letnie kino pod gołym niebem i chcą spędzić sobotni wieczór w takiej atmosferze. Kino letnie w Kowalu jutro o 21.30 w Parku Miejskim. Udział jest darmowy.
1: Reklama.
2: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne, Wiktorowo 9, trasa między Izbicą.

0: Jawską Alubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
1: Po reklamie. Po polsku na 101 i 4 FM.
2: To może być. To może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to. To tak samo.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Frankowicze mają krócej czekać na wyroki w swoich sprawach. Rząd krytykuje prezydenta za weto do ustawy o osobie najbliższej. Szymon Marciniak wraca do domu. Sędziował tylko dwa mecze na Mistrzostwach Świata. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Frankowicze mają krócej czekać na wyroki w swoich sprawach. Wchodzi w życie ustawa wprowadzająca rozwiązania dla spraw frankowych. Ma usprawnić prowadzenie postępowań i odciążyć sądy. Prezydenckie weto to wyraz pogardy wobec ludzi i ich prawa do szczęścia i normalnego życia, ocenił premier Donald Tusk. Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej, bo jak twierdzi, za bardzo zbliżałaby umowę cywilnoprawną do małżeństwa. Organizacje LGBT+ twierdzą, że ustawa i tak była przestarzała. Ben O'Connor.
2: Karol Nawrocki weto tłumaczy tym, że ustawa miałaby zagrażać instytucji małżeństwa.
3: Nie mogę zaakceptować rozwiązania, które prowadziłoby do utraty szczególnego statusu małżeństwa.
2: Choć Maja Heban ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza mówi, że argumentacja prezydenta nie ma umocowania w rzeczywistości, sama do zawetowanej ustawy odnosi się z dystansem i dodaje, że ustawa była archaicznym rozwiązaniem.
4: My cały czas rozmawiamy o takich półśrodkach, które są archaiczne i sprzed paru dekad. Mamy 2026 rok, w prawie 40 krajach obowiązuje równość małżeńska, kolejne kraje ją wprowadzają, a my nie rozmawiamy już nawet o związkach partnerskich.
2: Dzięki umowie para miałaby wgląd we wzajemną dokumentację medyczną i mogła współdzielić majątek.
1: Policjanci ze Szczytna zatrzymali mężczyznę, który z plaży miejskiej ukradł defibrylator. Złodziej tłumaczył, że chciał sobie tym urządzeniem zmierzyć ciśnienie. Policja przekazała, że mężczyzna na szczęście nie zdążył zniszczyć urządzenia, dzięki czemu defibrylator wróci na plażę. Tymczasem woda we wszystkich kąpieliskach nad morzem, w województwach pomorskim i zachodniopomorskim nadaje się do kąpieli. Sanepid nie stwierdził zakwitu sinic, a temperatura wody w Bałtyku wynosi średnio około 18 stopni. Na Podlasiu zaczyna się największe spotkanie Białorusinów poza Białorusią, tak zwany Festiwal Przebudzonych, Tutaka. Na Polanie Boryk, obok miejscowości Grudek, impreza potrwa do niedzieli. Będą koncerty białoruskich zespołów, warsztaty, dyskusje i spotkania. Szymon Marciniak nie posędziuje już żadnego meczu na piłkarskim mundialu w Ameryce. Niektórzy wierzyli nawet, że nasz arbiter zostanie wyznaczony na finał, ale nic z tego, może już wracać do domu. Michał Waszkiewicz.
5: Szymon Marciniak był rozjemcą dwóch spotkań w fazie grupowej Argentyny z Algierią i Iranu z Egiptem. No, nie były to starcia prestiżowe. Do tego w tym pierwszym meczu pojawiły się kontrowersje. Wielu ekspertów i kibiców uważało, że Leo Messi powinien być ukarany czerwoną kartką, a polski sędzia nawet nie skonsultował przewinienia z wozem VAR. FIFA wprawdzie uznała, że Marciniak błędu nie popełnił, ale w następnych meczach był pomijany. Został jednak wytypowany do grona 13 sędziów, którzy na decydujące mecze mieli zostać w USA i czekać na nominację. Nie dostał jednak najpierw żadnego meczu w 1/16 finału, potem w 1/8, a potem w ćwierćfinałach. Czytano to jako znak, jest trzymany na najważniejsze mecze. Tymczasem nie dostał półfinałów, a dziś FIFA ogłosiła, że finał pomiędzy Hiszpanią i Argentyną posędziuje Słoweniec Slavko Vincic, a jutrzejszy mecz o trzecie miejsce pomiędzy Francją i Anglią Wenezuelczyk Jesus Valenzuela. Marciniak wraca zatem do domu.
1: Marciniak sędziował poprzedni finał w Katarze i zebrał za tamten mecz bardzo dużo pochwał.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro zachmurzenie duże, choć z przejaśnieniami w wielu miejscach przelotną opady deszczu i burze, zwłaszcza na południu i wschodzie. A temperatura 22 stopni nad morzem, w centrum od 25 do 28, na wschodzie i na południu też do 28.
6: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
8: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
9: Po reklamie.
10: Jesteśmy po 16 i ja tylko tak przypomnę, że dla naszego regionu wydano ostrzeżenie przed mocnymi burzami. Ostrzeżenie dotyczy zarówno dzisiejszego popołudnia, jak i wieczoru. O czym będziemy mówić w tej godzinie? O tym, co jutro dziać się będzie w naszym regionie. Wspominałem już o spacerze z przewodnikiem i opowieściach o historii Starego Rynku, ale to nie jedyny historyczny spacer po Włocławku, jaki odbędzie się jutro. Więcej szczegółów za moment.
9: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: Wspominałem już o wyjątkowym spacerze, który jutro, spacer z przewodnikiem i historię włocławskiego Starego Rynku. Zbiórka o 10 przed Włocławską Informacją Turystyczną. Natomiast jutro o 14 spod Browaru B wyruszy krótki spacer szlakiem włocławskich Żydów. Uczestników oprowadzi Henryk Wasilewski, a spacer będzie częścią festiwalu Tadeusza Rechsteina. To o godzinie 14 spod Browaru B.
1: Reklama. Szukasz płyt meblowych, blatów lub akcesoriów? A może potrzebujesz precyzyjnego cięcia i oklejania? Wpadnij do naszej hurtowni przy ulicy Wroniej 23/25. Dawny Lok. Oferujemy ogromny wybór frontów. Akrylowych, lakierowanych i foliowanych. A jeśli marzysz o meblach na wymiar, kuchniach, szafach, garderobach czy meblach biurowych, wykonamy je dla Ciebie z profesjonalnym montażem u klienta. Zadzwoń 506 794 420 lub 544 121 650. Twoje meble zaczynają się u nas.
2: Po reklamie. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama. W Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabat aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. we Włocławku realizuje projekt Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Zakres przedsięwzięcia obejmuje modernizację sieci wodociągowej, unowocześnienie stacji uzdatniania wody oraz wdrożenie systemów monitoringu i zarządzania siecią, a także działania edukacyjne w zakresie oszczędzania wody. Inwestycje te pozwolą na ograniczenie strat wody, poprawę parametrów jakościowych oraz zwiększenie niezawodności dostaw dla mieszkanek i mieszkańców Włocławka. Zakres projektu odpowiada na potrzeby rozwoju miasta oraz wyzwania związane z ochroną środowiska i racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi. MPWiK Spółka z o.o. we Włocławku to nowoczesna infrastruktura dla bezpieczeństwa i jakości wody. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.
1: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Włocławek, Park Handlowy S1, ulica Kruszyńska 17. Doktor Materac. Twój sen w hiszpańskim stylu. Ole!
2: Wszystkim słuchaczom Radia Włocławek życzę wspaniałych, słonecznych wakacji i udanego, bezpiecznego wypoczynku. Joanna Borowiak, poseł na Sejm.
0: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: Czy nocna prohibicja wprowadzona we Włocławku przynosi efekty? Oraz kierowcy muszą uważać na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej, Prusa i Słonecznej. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. W wielu polskich miastach obowiązuje już nocna prohibicja. Ograniczenie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych ma zmniejszać liczbę zakłóceń porządku i poprawiać bezpieczeństwo mieszkańców. Jak pokazują statystyki największych miast, takie rozwiązanie przynosi efekty. Od 1 kwietnia nocna prohibicja obowiązuje również we Włocławku. Między godziną 23 a 6 rano w sklepach nie można kupić alkoholu. Jak podkreśla Straż Miejska, pierwsze miesiące obowiązywania nowych przepisów przynoszą zauważalne rezultaty. Mówi Dariusz Rymiałkowski, rzecznik Straży Miejskiej we Włocławku.
4: Jeśli chodzi o kwestie związane z tak zwaną prohibicją, która została wprowadzona na terenie naszego miasta 1 kwietnia tego roku, to tutaj należy zauważyć, że w porównaniu do okresu ubiegłorocznego są znaczące spadki interwencji. Jeżeli chodzi o sprawy związane z zgłoszeniami dotyczącymi spożywania alkoholu, to w ubiegłym roku, w tym okresie porównawczym, było zgłoszonych 29 interwencji, natomiast w tym roku już tylko 11. Jeżeli chodzi o liczbę nałożonych mandatów karnych, to w ubiegłym roku tych mandatów było 16 w tym okresie porównawczym, natomiast w tym roku już tylko 6.
3: Straż Miejska zaznacza, że choć na pełną ocenę skuteczności nowych przepisów jest jeszcze za wcześnie, pierwsze obserwacje pokazują, że wprowadzenie nocnej prohibicji wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa w mieście. Kierowcy korzystający ze skrzyżowania ulic Wiejskiej, Prusa i Słonecznej muszą zachować szczególną ostrożność. Na środku skrzyżowania pojawiły się nierówności i ubytki w nawierzchni, które mogą stanowić zagrożenie dla przejeżdżających pojazdów. Problem polegał jednak na tym, że rano w miejscu prowadzonych robót nie było żadnej informacji ostrzegającej kierowców o uszkodzonej nawierzchni. Nie ustawiono znaków informujących o nierównościach, pracach drogowych czy konieczności zachowania szczególnej ostrożności. Jeszcze przed realizacją naszego materiału zwróciliśmy się do Urzędu Miasta z pytaniami o prowadzoną inwestycję, brak dodatkowego oznakowania oraz bezpieczeństwo kierowców. Ratusz poinformował, że utrudnienia są związane z modernizacją sieci wodociągowej, a obecna nawierzchnia ma charakter tymczasowy. Jak usłyszeliśmy, pod koniec przyszłego tygodnia mają rozpocząć się prace związane z odtworzeniem docelowej nawierzchni. Mówi Jakub Steinwald, Urząd Miasta Włocławek.
5: Skrzyżowanie ulic Prusa, Wiejskiej i Słonecznej to w dalszym ciągu jest plac budowy. Tam rzeczywiście trwają prace związane z wymianą wodociągów. Prace polegają na tym, że trzeba nawodnić i odpowietrzyć właśnie ten wodociąg. Stąd też taka informacja, sytuacja, że no, takim efektem naturalnym jest, że w tym miejscu mogą pojawiać się niewielkie ilości wody i to też od razu informujemy o tym mieszkańców. Natomiast ta nawierzchnia, o której pan redaktor wspomina, jest to nawierzchnia tak zwana tymczasowa. Natomiast no, póki trwają prace, no to właśnie będzie taki rodzaj tej nawierzchni. Oczywiście po zgłoszeniu poprosiliśmy wykonawcę o to, żeby uzupełniał brakującą tą nawierzchnię tymczasową. Natomiast przez cały okres trwania tego remontu wodociągu, no w taki sposób będziemy pracować. Jeżeli chodzi o oznakowanie, to tutaj był stworzony projekt, jeżeli chodzi o zmianę organizacji, tą tymczasową organizację ruchu. I tutaj inspektor no, nie miał żadnych uwag w kwestii oznakowania. Poinformowaliśmy również o sprawie Miejski Zarząd Dróg i Zieleni, którzy są odpowiedzialni właśnie za oznakowanie w mieście. Myślę, że tutaj również dokonają pewnej analizy, natomiast ze swojej strony apeluję do mieszkańców o to, żeby respektowali przepisy ruchu drogowego i żeby zachowali szczególną ostrożność właśnie w tym rejonie.
3: Po nagraniu materiału otrzymaliśmy kolejne stanowisko, które MPWiK przesłało dla Urzędu Miasta. Spółka poinformowała, że po naszym zgłoszeniu wykonawca został zobowiązany do natychmiastowego uzupełnienia ubytków oraz wprowadzenia dodatkowego znakowania i zabezpieczeń, mimo że wcześniej zatwierdzona czasowo organizacja ruchu nie przewidywała ograniczenia prędkości w tym miejscu. Kierowcy, których pojazdy mogły zostać uszkodzone na skrzyżowaniu, mogą ubiegać się o odszkodowanie od wykonawcy robót. To kolejna sytuacja w ostatnim czasie, gdy po naszej interwencji udało się doprowadzić do szybkiej reakcji. Wcześniej informowaliśmy m.in. o zasłoniętych znakach z miejscami parkingowymi przy Zielonym Rynku oraz o drzewie, które po przebudowie zielonych terenów wśród miejsca zasłaniało nowo ustawiony znak drogowy. W obu przypadkach po nagłośnieniu sprawy wprowadzono zmiany. Tym razem również zapowiedziano działania mające poprawić bezpieczeństwo kierowców na ulicy Wiejskiej.
0: To jest Puls Włocławka.

0: Uwaga, uwaga, we Włocławku zawyją syreny. W najbliższy wtorek, 21 lipca, to w ramach ogólnokrajowych ćwiczeń Alarm 26, czyli ćwiczenia systemu alarmowania i ostrzegania. W najbliższy wtorek zarówno we Włocławku, jak i w całym regionie będzie można usłyszeć syreny w godzinach od 7 do 19. Jeżeli z jakichś powodów we wtorek się tych ćwiczeń nie uda przeprowadzić, zostaną one przełożone na środę.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
4: Północ Włocławek. Polski Kapitał. 26 lat doświadczenia na rynku. Profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
3: Zapraszamy do oddziału we Włocławku. Ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
4: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach. Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
5: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
4: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
5: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
4: A co z jedzeniem?
5: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
4: Dzieci nie będą się nudzić?
5: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
1: Po reklamie. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Burze mogą przechodzić nad Polską. Idą z zachodu na wschód. Opozycja wspólnie z PSL-em wybrała nowego prezesa IPN-u. To ratunek dla zapominalskich. Na lotnisku w Modlinie działa już punkt paszportów tymczasowych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wróciły upały i burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega mieszkańców właściwie wszystkich województw. Temperatury przekroczyły dziś 30 stopni. W nocy pogoda będzie gwałtowna. Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
2: Burze te będą się stopniowo przemieszczały w kierunku centralnej i wschodniej części kraju w godzinach wieczornych i nocnych.
1: Burze mają się utrzymać jeszcze do jutra. Sejm powołał doktora Mateusza Szpytmę na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Głosami większości opozycji i PSL-u. Premier Donald Tusk zapewnia jednak, że Mateusz Szpytma nie uzyska poparcia w Senacie.
3: Są ważne powody, nie muszę ich tutaj tłumaczyć, dla których Koalicja Obywatelska nie zaakceptuje tej kandydatury w Senacie. Także to formalne ogłoszenie przez pana marszałka, że został wybrany, jest w tym sensie przedwczesne, bo w Senacie nie uzyska akceptacji.
1: Posada prezesa IPN-u pozostaje nieobsadzona od roku, kiedy dotychczasowy szef Karol Nawrocki został prezydentem. Kolegium IPN-u zarekomendowało właśnie Mateusza Szpytmę na jego następcę, a ponad 170 historyków podpisało się pod apelem do Sejmu, by go nie wybierać. Zaczynają się 73. urodziny warszawskiej Starówki. W planach ponad 150 atrakcji i koncert z okien kamienic, mówi koordynatorka wydarzenia Magda Kuprianowicz.
4: Mamy dwa dni obchodów, w trakcie których wydarza się, jak zliczyłam, 157 przeróżnych wydarzeń. Od gier miejskich, warsztatów dla dzieci i młodzieży, stref dla rodzin, teatru dla dzieci, po oprowadzania kuratorskie, po wystawach. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. W piątek o godzinie 19.00 tą imprezę otworzy koncert otwartych okien, czyli muzycy Brass Federacji grający z pięter kamienic znajdujących się przy rynku. To będzie taki swoisty hejnał dla miasta.
1: Większość wydarzeń jest darmowa. 3000 zł grzywny za nawoływanie do nienawiści. Taki wyrok ogłosił sąd rejonowy w Zamościu na Oliwie O. Kobieta została oskarżona o nawoływanie do nienawiści podczas manifestacji Stop Imigracji w lipcu ubiegłego roku na Rynku Wielkim w Zamościu. Obrona zapowiada apelację. To ratunek dla zapominalskich. Na lotnisku w Modlinie działa już punkt paszportów tymczasowych. Podobne są już na 7 innych polskich lotniskach. Są potrzebne, pokazują to liczby. W porcie Katowice-Pyrzowice przez 2 lata pomogły już 8 tysiącom podróżnych, a każdego dnia zgłaszają się kolejni.
5: Zdarzyło się tak niestety, że zagubiliśmy dokumenty w niedzielę. Ale dobrze, że taki punkt jest, że możemy teraz wyrobić paszporty tymczasowe i możemy lecieć na wakacje. Gdyby nie to, no to niestety, ale po wakacjach.
6: Ogarnęliśmy sobie tutaj w niecałe 5 minut podjęcie takich kroków bez żadnych stresów.
1: Paszport tymczasowy jest ważny przez rok. Kosztuje 30 zł. Nie zawiera danych biometrycznych, dlatego nie wszędzie będzie honorowany. Problem może pojawić się na przykład przy podróży do Stanów Zjednoczonych i do Chin.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Burzowe chmury płyną sobie nad Polską z zachodu na wschód. Temperatura dzisiaj znowu upalna, 30 stopni. Jutro upał zostanie jeszcze na wschodzie, około 30, a na zachodzie już troszeczkę chłodniej, tak 25-26.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Reklama.
9: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też? Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor. Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
10: Masz dość bólu? Czas to zmienić. W przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert we Włocławku skutecznie pomagamy w bólu pięt, łokci i kręgosłupa dzięki terapii falą uderzeniową. Nowocześnie, szybko, bezpiecznie i z realnymi efektami. Umów się na bezpłatną konsultację. Fizjoekspert, Włocławek, ulica 3 Maja 33, telefon 507 212 155. A teraz hit.
11: Wow!
10: Przy zakupie pakietu zabiegów jeden zabieg gratis.
8: Po reklamie.
12: Jesteśmy po 17. W tej godzinie będziemy kontynuować informacje o tym, co ciekawego dzieje się w naszym regionie. Powiemy m.in. o pikniku na skrzynkach, ale więcej szczegółów to za chwilę. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, cześć.
8: WPP na 101,4 FM.

0: Dużo ciekawych wydarzeń odbywa się w naszym regionie podczas rozpoczynającego się weekendu. Na przykład jutro odbędzie się piknik pod chmurką na Skrzynkach, konkretnie przy remizie OSP, w programie Muzyka na żywo, animacje dla dzieci, dania z grilla, zakręcony ziemniak, bufet słodkości. No będzie się działo przy okazji wizyty nad jeziorem na przykład. No można odwiedzić, nie? Jutro od 16 piknik przy OSP w Skrzynkach.
1: Reklama.
2: Co robisz?
3: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
2: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
3: Serio? A co z serwisem?
2: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
3: Brzmi dobrze.
2: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
3: To mnie przekonałeś.
2: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
4: Kobiety zmieniają świat. A tego lata zmieniamy go w Dworku pod Aniołem. Letni Sylwester? Oczywiście! 25 lipca, godzina 19. Zaczynamy wielką zabawę. Barmańskie show, fotobudka, wyśmienite menu, słodki stół i szampan o północy. Dworek pod Aniołem. Miejsce, gdzie dzieją się rzeczy niezwykłe. Cyprianka 14B. Rezerwacje 660-472-225. Pozwól, by lato stało się wyjątkowe.
1: Po reklamie. Po polsku na 101,4 FM.

0: Dostaliśmy oczywiście alert RCB, ale jak to jest z tym ostrzeżeniem dla naszego regionu? Obowiązuje od godziny 17, czyli już od pół godziny do 6 nad ranem. Do jutra do rana. Prognozowane są burze, miejscami bardzo silne opady deszczu od 35 do 50 mm. Będą także porywy wiatru do 90 km na godzinę. To ostrzeżenie już obowiązuje i jest aktywne jutro do 6 nad ranem.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twoje auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Mamo, patrz! Ta podłoga to prawdziwy dotykowy ekran!
4: Tak, synku, to Pixland. To dotykowe, interaktywne podłogi LED, które reagują na każdy twój ruch. Widzę, że bawią się tu dzieci, młodzież i nawet my, dorośli.
3: Świat gier w prawdziwym życiu, wow! Mamo, a możemy tu zrobić moje urodziny?
4: Jasne, Pixland jest po prostu idealny. Na urodzinki, spotkanie z ekipą, rodzinny wypad, a nawet wyjście z całą klasą.
3: No co, chodzimy do gry?
4: Pewnie. Odłóż telefon i wchodzimy do świata Pixland. Tu gra dzieje się naprawdę. Pixland. Level Up. Świat gier w prawdziwym życiu. Włocławek, ulica Smolna 6. Zarezerwuj już dziś.
1: Po reklamie. WPP na 101,4 FM.

0: Kilkanaście minut do 18:00. Oczywiście przed nami wiadomości z kraju i ze świata, a później mnóstwo weekendowych, wakacyjnych brzmień i to nawet z burzą za oknem. Filip Waćkowski, dziękuję za dziś. Do jutra, do usłyszenia. Cześć.
1: Reklama.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.
3: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Włocławek, Park Handlowy S1, ulica Kruszyńska 17. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
4: Szukasz miejsca, gdzie wesele naprawdę robi efekt wow? Gdzie konferencja nie usypia ludzi po pierwszej kawie, a osiemnastka kończy się wspomnieniami na lata? Poznaj Pensjonat Michelin we Włocławku. Eleganckie wesela, komunie pełne rodzinnego klimatu, biznesowe konferencje, imprezy firmowe, osiemnastki i integracje pod gołym niebem przy grillu lub ognisku. Tu natura spotyka dobrą zabawę. Stylowe sale, komfortowe noclegi, świetna kuchnia i przestrzeń, w której po prostu chce się świętować. Pensjonat Michelin, twoje miejsce na wyjątkowe chwile. Włocławek, ulica Lipowa 12B, 14. Zadzwoń 669 615 325. Pensjonat Michelin. Tu imprezy mają swój klimat.
1: Po reklamie. Włocławek. Dla was. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Najwyższa Izba Kontroli nie zostawia suchej nitki na sytuacji w SOR-ach. Nie będzie powtórki programu tanich paliw CPN. Rektorzy uniwersytetów apelują o dofinansowanie z budżetu studenckich obiadów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To nie nieprawidłowości, to zapaść. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport z kontroli szpitalnych oddziałów ratunkowych. Przepracowany personel i kolejki pacjentów to norma. Kontrolerzy znaleźli właściwie tylko jeden plus w polskim systemie ratownictwa – nieźle wyposażone karetki. Ale w wielu województwach na ich przyjazd potrzebujący muszą czekać dłużej niż przewidują to przepisy. Równie niebezpieczny dla pacjentów może być przepracowany personel. W wielu wypadkach lekarze pracowali nieprzerwanie przez dobę.
2: W skrajnym przypadku w szpitalu powiatowym w Swolęcinie przez 144 godziny.
1: Wyliczał rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny. Kontrolerzy zwracają też uwagę na to, że wielu pacjentów traktuje SOR-y jako alternatywę dla przychodni. A to może być kolejna afera w warszawskich szpitalach. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie przyjmowania łapówek przez pracowników Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Centrum obejmuje 3 szpitale. Szpital Kliniczny przy Banacha, Dziecięcy przy Żwirki i Wigury i Szpital Dzieciątka Jezus przy Lindleya w Warszawie. Rząd nie będzie już nadzwyczajnie chronić kierowców przed podwyżką cen paliw. Premier wyraźnie stwierdził, że budżetu państwa na to nie stać. Donald Tusk przypomina, że tak zwany program CPN miał być tymczasowy, a nie do przewidzenia jest sytuacja na Bliskim Wschodzie, gdy jednego dnia jest rozejm, a następnego wojna.
3: I tak długo wytrzymaliśmy, utrzymując najniższe ceny paliw w Europie, ale ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
1: Koszt pakietu CPN wyniósł prawie 5 miliardów złotych. Sylwia Gregorczyk-Abram zostanie nowym rzecznikiem praw obywatelskich. To adwokat i obrończyni praw człowieka. Jest współzałożycielką inicjatywy Wolne Sądy. Jej kandydaturę zgłosiły KO i Lewica. Musi ją jeszcze zaakceptować Senat.
4: Bardzo się cieszę, że Sejm przyjął moją kandydaturę. Przyjmuję ją z ogromną też pokorą i odpowiedzialnością. Oczywiście jesteśmy na pierwszym etapie, mamy jeszcze decyzję Senatu. Tym bardziej z większą pokorą podchodzę do tego procesu, który się jeszcze, jak Państwo wiecie, nie zakończył. Jest jeszcze dyskusja w Senacie i tam zatwierdzenie przez Wyższą Izbę Parlamentu.
1: Mówi Sylwia Gregorczyk-Abram. Kadencja obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich profesora Marcina Wiącka kończy się 23 lipca. Pijany kierowca autobusu miejskiego w Iławie. Jeden z kierowców po pracy zjechał do bazy mając 0,5 promila alkoholu w organizmie. Został skontrolowany przez policjantów w ramach rutynowej kontroli autobusów prowadzonej w kilku miastach w Warmińsko-Mazurskiem. Kierowca stracił prawo jazdy, a sprawą zajmie się teraz sąd. Konferencja rektorów uniwersytetów polskich apeluje do rządu w sprawie tanich posiłków dla studentów. Jak przekonują, uczelni nie stać na prowadzenie własnych i tanich stołówek, dlatego chcą uruchomienia programu wsparcia. Mówi rektor Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, profesor Bogumiła Kaniewska.
5: Musiałoby to być wsparcie systemowe, rozsądnie zaprojektowane. Mogłoby ono przyjąć formę bonów żywnościowych albo rzeczywiście celowanej dla uczelni dotacji.
1: Szacuje się, że taką pomocą mogłoby być zainteresowanych nawet 30% studentów.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Wieczorem i w nocy nad Polską mogą przechodzić burze, ulewne deszcze płyną z zachodu na wschód. A jutro chociaż częściowo słonecznie, to w dużej mierze także burzowo, burze jutro na wschodzie Polski. A temperatura na wschodzie upalnie około 30, a na zachodzie już troszeczkę chłodniej, około 25.
6: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
9: Najwyższy czas na informacje sportowe Błażej Kulesza. Zapraszam. Sławko Vincic będzie sędzią finału piłkarskich mistrzostw świata pomiędzy Hiszpanią a Argentyną. Polskim kibicom dał się zapamiętać jako arbiter spotkania barażowego Polski ze Szwecją. Szymon Marciniak, typowany przez FIFA do grona arbitrów na najważniejsze mecze, może wracać spokojnie do domu. Ale więcej już o tym. Michał Waszkiewicz.
10: Szymon Marciniak był rozjemcą dwóch spotkań w fazie grupowej Argentyny z Algierią i Iranu z Egiptem. No, nie były to starcia prestiżowe. Do tego w tym pierwszym meczu pojawiły się kontrowersje. Wielu ekspertów i kibiców uważało, że Leo Messi powinien być ukarany czerwoną kartką. A polski sędzia nawet nie skonsultował przewinienia z wozem VAR. FIFA wprawdzie uznała, że Marciniak błędu nie popełnił, ale w następnych meczach był pomijany. Został jednak wytypowany do grona 13 sędziów, którzy na decydujące mecze mieli zostać w USA i czekać na nominację. Nie dostał jednak najpierw żadnego meczu w 1/16 finału, potem w 1/8, a potem w ćwierćfinałach. Czytano to jako znak. Jest trzymany na najważniejsze mecze. Tymczasem nie dostał półfinałów, a dziś FIFA ogłosiła, że finał pomiędzy Hiszpanią i Argentyną posędziuje Słoweniec Sławko Vincic, a jutrzejszy mecz o trzecie miejsce pomiędzy Francją i Anglią Wenezuelczyk Jesus Valenzuela.
9: To była relacja Michała Waszkiewicza. Po dniu przerwy na parkiet w Chicago wracają polscy siatkarze. Tym razem przeciwnikami biało-czerwonych w Lidze Narodów będą Brazylijczycy. Canarinhos w tym sezonie nie zachwycają, są jak na razie dopiero na 8. miejscu w tabeli, dlatego ostatni turniej to walka o przepustkę do ośmiodrużynowego finału. Kibice w Polsce, żeby ten mecz obejrzeć, muszą zaopatrzyć się w mocną kawę, bo pojedynek zacznie się o 3:00 w nocy. Marcel Zieliński oraz Zuzanna Pawlikowska, mistrzami Polski w tenisie. W finałowych rozgrywkach na kortach w Gdyni Zieliński pokonał Kacpra Knitera w dwóch setach 6-3, 6-2, a Pawlikowska także w dwóch setach 7-5, 7-6 wygrała z Weroniką Ewald. Mistrzostwa Polski odbyły się po raz setny.
11: Reklama. W Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabat aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
12: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Villaro. Włocławek, Kruszyńska 27.
11: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Wykoleił się pociąg towarowy w Małopolsce. Nie ma doniesień o poszkodowanych. Popularne kąpielisko na Śląsku zamknięte. Sinice psują zabawę. Małpki alkoholowe mają mieć kaucję. Aktywiści mówią, zabrońcie wreszcie ich sprzedaży. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pociąg towarowy wykoleił się w Małopolsce. Kilka wagonów wpadło do Popradu. To wszystko na odcinku Wierchomla-Piwniczna. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych ani o przyczynach wykolejenia. Sinice zamknęły jedno z najpopularniejszych kąpielisk na Śląsku. Jezioro Paprociańskie w Tychach stało się Wierchomla-Piwniczna. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych ani o przyczynach wykolejenia. Sinice zamknęły jedno z najpopularniejszych kąpielisk na Śląsku. Jezioro Paprociańskie w Tychach stało się toksyczne i to w szczycie sezonu kąpielowego. Miasto od lat próbuje różnych sposobów walki z zakwitem wody, ale mikroskopijne organizmy wciąż okazują się silniejsze. Ewa Wilk z zarządu kąpieliska zapewnia, że również w tym roku podjęto próby zwalczania sinic.
2: W tym sezonie, wzorując się na rozwiązaniach stosowanych na dużych kąpieliskach, zastosowaliśmy również specjalistyczny preparat w formie proszku, którego zadaniem jest ograniczanie zakwitów sinic. Dodatkowo uruchomiliśmy aeratory napowietrzające taplę wody.
1: W ubiegłych latach zbudowano specjalne fontanny napowietrzające, zmodernizowano brzeg, by filtrował wodę. Nad rozwiązaniem problemu pracowali też zagraniczni specjaliści, niestety bez rezultatów. Jezioro Paprociańskie w Tychach znowu jest zamknięte. Lekarze są rozczarowani decyzją prezydenta. Karol Nawrocki podpisał ustawę umożliwiającą gromadzenie danych o ich zarobkach. Lekarski samorząd protestuje, chce zwrócić się w tej sprawie do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Obawia się tego, jak dane będą wykorzystywane. Tym bardziej, że w ustawie pojawił się zapis, że Ministerstwo Zdrowia może użyć tych danych do innych celów. Co to za inne cele, pyta Jakub Kosikowski z Naczelnej Izby Lekarskiej.
3: Czekamy na to, jak ta ustawa zostanie wdrożona, ale dla nas wątpliwości jest ten właśnie zapis o innych celach. Chcielibyśmy wiecie, jakie to są inne cele, żeby nam po prostu wytłumaczyli, jak oni mają zamiar te dane spożytkować. Jeżeli to będzie z korzyścią dla pacjentów w tym zakresie, że te wyceny faktycznie zostaną naprawione i te kominy płacowe znikną, no to tutaj w tym aspekcie lekarze nie będą protestować.

0: Prezydent Karol Nawrocki, podpisując ustawę, też ją krytykował za pośpiech i brak konsultacji społecznych, ale uznał, że to i tak lepsze niż zostawić obecną sytuację. Kaucja może objąć już nie tylko plastikowe butelki, ale też tak zwane szklane małpki. Takie są plany rządu. Aktywiści pytają, czy nie lepszy byłby zakaz sprzedaży alkoholu w tak małych butelkach. Jakie mają argumenty? O tym Ben O'Connor.
1: Po weekendach można niekiedy odnieść wrażenie, że na miejskich trawnikach więcej jest małpek niż źdźbeł trawy. Zamiast nakładać kaucję, należałoby się zastanowić, dlaczego małpki mają być w ogóle sprzedawane, mówi Jan Menzfel z Miasto Jest Nasze.
2: Docelowo pomyśleć o tym, żeby w ogóle w Polsce, tak jak w wielu krajach zachodniej Europy, zdelegalizować sprzedaż mocnego alkoholu w tak zwanych małpkach, bo jest to po prostu szkodliwe i zachęca do niestety pogłębiania uzależnienia od alkoholu.
1: Dziennie sprzedawanych jest około 3 milionów małpek, z czego 1 milion sprzedawany jest rankiem przed rozpoczęciem zwyczajowych godzin pracy.
0: Biolodzy potwierdzili istnienie nieznanego dotąd gatunku małpy. Badali lasy w Demokratycznej Republice Konga, zainteresowali się zdjęciem małpy sprzed 18 lat oraz informacjami od lokalnych plemion. Nowy gatunek ma charakterystyczną pomarańczowo-kremową plamę na wargach, dlatego nazwano ją małpą o pomarańczowych ustach, a oficjalnie biolodzy nazwali małpę mianem kolobus kongijski.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: W nocy burze będą sobie płynąć z zachodu na wschód, a jutro na wschodzie Polski nadal upał, około 30 stopni, na zachodzie już trochę chłodniej, około 25. Częściowo słonecznie, ale właściwie w całym kraju może padać. Zwłaszcza na wschodzie padać może mocno, możliwe burze z gradem.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
6: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Kto sięgnie po złoto, a kto po brąz? Na mundialu zostały już tylko 2 mecze. Ten najważniejszy, na który czeka cały futbolowy świat, i ten o trzecie miejsce, który tradycyjnie interesuje niewielu. Więcej Michał Waszkiewicz.
7: Oczywiście inaczej wygląda sprawa, kiedy w meczu o trzecie miejsce grają takie zespoły jak Maroko, kiedyś Korea Południowa i Turcja, czy wcześniej Bułgaria. Dla futbolowych potęg, które na mundial przyjeżdżają po złoto, mecz o brąz kilka dni po przegranym półfinale jest jak kara. I takie dochodzą już sygnały z obozu Anglików i Francuzów. Ci drudzy przecież grali do tej pory świetnie, mówi Filip Macuda ze Sport.pl.
8: Kompletnie zneutralizowana w tym finale, nie miała żadnych argumentów.
7: Francuzi ponoć rozważają duże zmiany w składzie, a szanse dostaną rezerwowi. Anglicy też pewnie nie mogą pogodzić się z porażką z Argentyną.
8: Hymnem Anglików stało się Wonderwall zespołu Oasis. Powinno to zostać zmienione na plamy na słońcu Kazika, bo gdyby nie słupek, gdyby nie poprzeczka, taką reprezentacją stała się Anglia. Na każdym kolejnym turnieju tego sukcesu nie ma.
7: A brąz nim nie będzie. Jeśli Anglicy też postają na rezerwowych, to będzie jasny sygnał, że mecz o brąz ma coraz mniej sensu.
6: To była relacja Michała Waszkiewicza. Szwajcar Mauro Schmidt wygrywa najdłuższy, ponad 200-kilometrowy etap na tegorocznym Tour de France. W klasyfikacji generalnej jednak wszystko pozostanie bez zmian. Prowadzi Słoweniec Tadej Pogacar. Polacy na 13. etapie zajęli odległe miejsca. Koszykarz LeBron James po 8 latach odszedł z Los Angeles Lakers i wciąż pozostaje bez klubu. 41-latek jest najstarszym aktywnym zawodnikiem ligi i jedynym graczem w historii, który występował w niej przez 23 sezony. Te informacje sportowe zaczęliśmy od Mistrzostw Świata w piłce nożnej i na nich skończymy, bo były prezydent FIFA Sepp Blatter krytykuje mistrzostwa, a w zasadzie finałową przerwę. Ta potrwa nie 15, a 30 minut, a to w związku z koncertem, w którym mają zagrać Coldplay, Shakira czy Madonna. Finał Mistrzostw Świata to kopia Super Bowl, oburza się były szef FIFA.
9: Znowu ktoś mnie podgląda, lekko skrobię do drzwi, strasznym okiem cyklopa

0: po polsku.
1: Ej, przyjechałam tutaj, mam taki lot. Ja pierdzielę. Serio, nigdy się tak nie czułam w domu jak teraz. To są tacy ludzie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Wołodymyr Zełenski zapowiedział otwarcie wszystkich archiwów dotyczących Wołynia. Wykoleił się pociąg towarowy w Małopolsce, wagony spadły do rzeki. Płock wypięknieje, w samym centrum miasto wyremontuje dwa zabytkowe budynki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział otwarcie wszystkich archiwów dotyczących, jak to nazwał, tragicznych wydarzeń na Wołyniu. Dodał, że zwiększy liczbę zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje. Na telegramie w internecie Zełenski opublikował wpis: przeprowadziłem naradę dotyczącą naszej polityki wobec Polski. Uzgodniliśmy podjęcie kilku kluczowych działań. Po pierwsze, zostaną podjęte decyzje w obszarze dyplomacji. A o ekshumacjach na Wołyniu pisze: wspólnie ze stroną polską musimy zapewnić większe możliwości prowadzenia takich działań. Służby zabezpieczyły teren przy wykolejonym pociągu w Małopolsce. Po południu między Wierchomlą a Piwniczną z torów wypadł pociąg towarowy. Kilka wagonów stoczyło się ze wzgórza do rzeki Poprad. Nie ma informacji o tym, by ktokolwiek ucierpiał. To fragment trasy kolejowej z Nowego Sącza do Krynicy Zdroju. Ruch pociągów jest zablokowany. Uruchomiono autobusy zastępcze. Nie ma też na razie informacji o przyczynach wykolejenia. Ceny paliw nadal idą w górę. To efekt niekończącego się konfliktu na Bliskim Wschodzie. Bartosz Kądziołka.
2: Rynek reaguje tak, jakby konflikt rozpoczął się od nowa, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
3: To niestety przekłada się na znowu gwałtowny wzrost hurtowych cen paliw i podwyżki na stacjach. Większość stacji sprzedaje paliwa w cenach powyżej 7 zł za litr.
2: Analityk nie spodziewa się, że rząd wróci do programu obniżek na stacjach, ale jak dodaje...
3: Jeśli ceny przebiją ten poziom 8 zł i będą znowu zbliżały się do poziomu 9 zł, tak jak na koniec marca olej napędowy, który kosztował 8,75 zł i nie było widać końca podwyżek, rząd zdecydował się na wprowadzenie pakietu, to być może to będzie ten moment, kiedy jednak dosyć poważnie rząd zastanowi się nad jakimś nowym rozwiązaniem.
2: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,9 groszy, a za olej 7,33. To drożej niż rok temu o 1,17 zł za benzynę i 1,22 zł za olej.
1: Władze Płocka planują rewitalizację dwóch zabytków w centrum miasta. Dawnego Horteksu, który będzie nową siedzibą Młodzieżowego Domu Kultury, i hotelu angielskiego. Powstaną w nim nowe mieszkania na wynajem. Miasto odkupiło oba budynki od prywatnych właścicieli. Kto sięgnie po złoto, a kto po brąz? Na mundialu zostały już tylko dwa mecze. Ten najważniejszy, na który czeka cały futbolowy świat, i ten o trzecie miejsce, który tradycyjnie interesuje niewielu. Często niewiele interesuje samych piłkarzy, którzy mają w nim zagrać. Michał Waszkiewicz.
4: Oczywiście inaczej wygląda sprawa, kiedy w meczu o trzecie miejsce grają takie zespoły jak Maroko, kiedyś Korea Południowa i Turcja, czy wcześniej Bułgaria. Dla futbolowych potęg, które na mundial przyjeżdżają po złoto, mecz o brąz kilka dni po przegranym półfinale jest jak kara. I takie dochodzą już sygnały z obozu Anglików i Francuzów. Francuzi ponoć rozważają duże zmiany w składzie, a szanse dostaną rezerwowi. Anglicy też pewnie nie mogą pogodzić się z porażką z Argentyną. Jeśli Anglicy też postają na rezerwowych, to będzie jasny sygnał, że mecz o brąz ma coraz mniej sensu.
1: Finał piłkarskich Mistrzostw Świata po raz pierwszy w historii ma mieć półgodzinną przerwę. W tym czasie odbędzie się koncert. Zdumienie i rozczarowanie tym wyraził m.in. były szef FIFA Sepp Blatter.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Front burzowy nad Polską. Strażacy mają ręce pełne roboty. Wichury przechodzą nad Dolnym Śląskiem, Wielkopolską, Pomorzem Zachodnim i województwem lubuskim. Zostawiają za sobą szkody. Jutro burze raczej na wschodzie Polski, a temperatura około 30 na wschodzie i 25 stopni na zachodzie.
5: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
8: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Kto sięgnie po złoto, a kto po brąz? Na mundialu zostały już tylko dwa mecze. Ten najważniejszy, na który czeka cały futbolowy świat, i ten o trzecie miejsce, który tradycyjnie interesuje niewielu. Więcej Michał Waszkiewicz.
4: Oczywiście inaczej wygląda sprawa, kiedy w meczu o trzecie miejsce grają takie zespoły jak Maroko, kiedyś Korea Południowa i Turcja, czy wcześniej Bułgaria. Dla futbolowych potęg, które na mundial przyjeżdżają po złoto, mecz o brąz kilka dni po przegranym półfinale jest jak kara. I takie dochodzą już sygnały z obozu Anglików i Francuzów. Ci drudzy przecież grali do tej pory świetnie, mówi Filip Macuda ze Sport.pl.
9: Kompletnie zneutralizowana w półfinale, nie miała żadnych argumentów.
4: Francuzi ponoć rozważają duże zmiany w składzie, a szanse dostaną rezerwowi. Anglicy też pewnie nie mogą pogodzić się z porażką z Argentyną.
9: Hymnem Anglików stało się Wonderwall zespołu Oasis. Powinno to zostać zmienione na plamy na słońcu Kazika, bo gdyby nie słupek, gdyby nie poprzeczka, taką reprezentacją stała się Anglia. Na każdym kolejnym turnieju tego sukcesu nie ma.
4: A brąz nim nie będzie. Jeśli Anglicy też postają na rezerwowych, to będzie jasny sygnał, że mecz o brąz ma coraz mniej sensu.
8: To była relacja Michała Waszkiewicza. Szwajcar Mauro Schmidt wygrywa najdłuższy, ponad 200-kilometrowy etap na tegorocznym Tour de France. W klasyfikacji generalnej jednak wszystko pozostanie bez zmian. Prowadzi Słoweniec Tadej Pogacar. Polacy na 13. etapie zajęli odległe miejsca. Koszykarz LeBron James po 8 latach odszedł z Los Angeles Lakers i wciąż pozostaje bez klubu. 41-latek jest najstarszym aktywnym zawodnikiem ligi i jedynym graczem w historii, który występował w niej przez 23 sezony. Te informacje sportowe zaczęliśmy od Mistrzostw Świata w piłce nożnej i na nich skończymy, bo były prezydent FIFA Sepp Blatter krytykuje mistrzostwa, a w zasadzie finałową przerwę. Ta potrwa nie 15, a 30 minut, a to w związku z koncertem, w którym mają zagrać Coldplay, Shakira czy Madonna. Finał Mistrzostw Świata to kopia Super Bowl, oburza się były szef FIFA.
10: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780-175-870.
11: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
10: Po reklamie.

0: ręce. Samaryzm jest u napięcia. Sprzątaj dyskretnie, wyjdź poza pętlę i zabierz swój kłębek. Nici, znowu się plączesz jak nici. Zresztą ty dobrze wiesz, kici. Tu każdy dobrze ci życzy, nie widzisz,
1: nie widzisz.
0: Możesz na mnie liczyć.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Pociąg wykoleił się w Małopolsce. Puste wagony spadły do rzeki. Nawałnice przechodzą przez Polskę, są podtopienia i połamane gałęzie. A pogodę z niepokojem obserwują harcerze.
2: Dwa razy dziennie się meldujemy straży pożarnej. Stan liczebny.
1: Są gotowi na ewentualną ewakuację. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Utrudnienia kolejowe na odcinku Nowy Sącz - Krynica - Zdrój potrwają co najmniej do końca dnia. Trasa do Krynicy jest zablokowana. Wykoleił się pociąg towarowy w okolicach Piwnicznej w Małopolsce. Na miejscu pracują służby, dojeżdżają tam też dźwigi, mówi Piotr Hamarnik z PKP PLK.
3: Których zadaniem będzie skolejenie wagonów na tory i stworzenie miejsca do wykonania niezbędnych napraw infrastruktury kolejowej.
1: Niektóre wagony pociągu spadły do rzeki Poprad. Na szczęście składy były puste. Burzowy front przechodzi nad Polską. Wichury były już nad Dolnym Śląskiem, Wielkopolską, Pomorzem Zachodnim i województwem lubuskim. Strażacy mają ręce pełne roboty. Przede wszystkim usuwają powalone konary drzew i wypompowują wodę z piwnic. Front burzowy przemieszcza się teraz na wschód. Jeszcze wieczorem albo w nocy dotrze do centralnej Polski. Niebezpiecznie ma być też jutro i w niedzielę. W poniedziałek znowu zrobi się spokojnie. Nie możemy bez końca łożyć na to pieniędzy, stwierdził premier Donald Tusk, pytany o ewentualny powrót rządowego programu Ceny paliwa niżej. Podkreślił, że wytrzymałość budżetu też ma swoje granice, a program CPN był finansowany właśnie z tego źródła. Dodał, że rząd z góry zapowiadał, że program CPN będzie tymczasowy. Według resortu finansów koszt tego programu wyniósł prawie 5 miliardów złotych. Wprowadzenie pakietu CPN wynikało z gwałtownie rosnących cen ropy, a te gwałtownie rosły po wybuchu wojny USA z Iranem. Na 3 lata angielski sąd skazał matkę zabójcy Henry'ego Nowaka. Sąd ukarał ją za to, że pomagała synowi w zacieraniu śladów, usunęła narzędzie zbrodni z miejsca przestępstwa. Przypomnijmy, 3 grudnia w Southampton sprawca Vikram Digwa zabił 18-letniego brytyjskiego studenta polskiego pochodzenia. Zamieszki w Anglii spowodowała przede wszystkim reakcja miejscowej policji. Ta zamiast pomóc umierającemu studentowi, skuła go kajdankami, bo zabójca oskarżył go o rasizm. Wenezuela stała się amerykańską quasi-kolonią, pisze dziennik New York Times. Odkąd siły specjalne porwały z Wenezueli dyktatora Nicolasa Maduro, amerykańskie firmy korzystają z wenezuelskiego rynku, a Waszyngton nie pozwala na przeprowadzenie demokratycznych wyborów. W ten sposób Wenezuelczycy, jak pisze gazeta, nie mają prawa do samostanowienia. Wracamy do kraju, a u nas wyjazdy weekendowe. Zablokowana jest autostrada A4 w Opolskiem w kierunku Katowic. Między Krapkowicami a Kędzierzynem Koźlem zderzyły się 2 samochody. Nie ma informacji o poszkodowanych, ale nadal możliwe są utrudnienia. Mówiliśmy też o nawałnicach przechodzących przez Polskę. Harcerze z niepokojem patrzą w niebo, ćwiczą ewentualną ewakuację. Mówi harcmistrzyni Natalia Gajda z obozu w Kostkowicach na Śląsku.
2: 2 razy dziennie się meldujemy straży pożarnej, stan liczebny. Wszystko po to, żeby w jakiejśkolwiek sytuacji usprawnić te działania służb ratunkowych.
4: Organizujemy łączność radiową, przekazujemy radiotelefony po to, żebyśmy mogli codziennie sprawdzić tą łączność, żeby mogli wrócić z niezapomnianymi wrażeniami.
1: Dodaje starszy brygadier Roman Klecha ze Straży Pożarnej. W całym kraju na obozach wakacje spędza 50 000 harcerzy.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Burze przechodzą przez Polskę, w nocy dojdą do środkowej Polski, jutro burzowo będzie na wschodzie. I na wschodzie nadal gorąco, jutro prawie 30 stopni, w centrum około 26, na zachodzie 24.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
7: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Kto sięgnie po złoto, a kto po brąz? Na mundialu zostały już tylko dwa mecze. Ten najważniejszy, na który czeka cały futbolowy świat, i ten o trzecie miejsce, który tradycyjnie interesuje niewielu. Więcej Michał Waszkiewicz.
8: Oczywiście inaczej wygląda sprawa, kiedy w meczu o trzecie miejsce grają takie zespoły jak Maroko, kiedyś Korea Południowa i Turcja, czy wcześniej Bułgaria. Dla futbolowych potęg, które na mundial przyjeżdżają po złoto, mecz o brąz kilka dni po przegranym półfinale jest jak kara. I takie dochodzą już sygnały z obozu Anglików i Francuzów. Ci drudzy przecież grali do tej pory świetnie, mówi Filip Macuda ze Sport.pl.
9: Kompletnie zneutralizowana w tym finale, nie miała żadnych argumentów.
8: Francuzi ponoć rozważają duże zmiany w składzie, a szanse dostaną rezerwowi. Anglicy też pewnie nie mogą pogodzić się z porażką z Argentyną.
9: Hymnem Anglików stało się Wonderwall zespołu Oasis. Powinno to zostać zmienione na plamy na słońcu Kazika, bo gdyby nie słupek, gdyby nie poprzeczka, taką reprezentacją stała się Anglia. Na każdym kolejnym turnieju tego sukcesu nie ma.
8: A brąz nim nie będzie. Jeśli Anglicy też postają na rezerwowych, to będzie jasny sygnał, że mecz o brąz ma coraz mniej sensu.
7: To była relacja Michała Waszkiewicza. Szwajcar Mauro Schmidt wygrywa najdłuższy, ponad 200-kilometrowy etap na tegorocznym Tour de France. W klasyfikacji generalnej jednak wszystko pozostanie bez zmian. Prowadzi Słoweniec Tadej Pogacar. Polacy na 13 etapie zajęli odległe miejsca. Koszykarz LeBron James po 8 latach odszedł z Los Angeles Lakers i wciąż pozostaje bez klubu. 41-latek jest najstarszym aktywnym zawodnikiem ligi i jedynym graczem w historii, który występował w niej przez 23 sezony. Te informacje sportowe zaczęliśmy od Mistrzostw Świata w piłce nożnej i na nich skończymy, bo były prezydent FIFA Sepp Blatter krytykuje mistrzostwa, a w zasadzie finałową przerwę. Ta potrwa nie 15, a 30 minut, a to w związku z koncertem, w którym mają zagrać Coldplay, Shakira czy Madonna. Finał Mistrzostw Świata to kopia Super Bowl, oburza się były szef FIFA.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Prezydent Ukrainy zapowiedział ustępstwa w sprawie Wołynia. Burze nad Polską przeszły już przez zachodnie województwa, idą na wschód. Poznańskie Muzeum Centrum Szyfrów Enigma dostało nową enigmę cywilną. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Otwarcie archiwów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy dotyczących tragicznych wydarzeń na Wołyniu oraz zwiększenie liczby zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje. Zapowiedział to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W komunikatorze Telegram przywódca Ukrainy napisał, że przeprowadził naradę dotyczącą polityki wobec Polski. Poinformował, że omówił możliwe formaty rozszerzenia dialogu między społeczeństwami Ukrainy i Polski. W ostatnich miesiącach doszło do napięć we wzajemnych relacjach, a to w związku ze sporem o kwestie historyczne, w tym o upamiętnienie przez Ukraińców nacjonalistów UPA odpowiedzialnych za ludobójstwo Polaków na Wołyniu. Premier Donald Tusk oświadczył, że z satysfakcją i nadzieją przyjmuje słowa i decyzje prezydenta Ukrainy Zełenskiego dotyczące ekshumacji na Wołyniu. Jesteśmy gotowi do poważnego i przyjaznego dialogu w sprawach, które nas łączą i tych, które nas dzielą, zapewnił Tusk. Prawie cała Polska z ostrzeżeniami synoptyków. Wieczorem i w nocy miejsca upałów zajmą gwałtowne burze z deszczem i silnym wiatrem. Alerty RCB otrzymali mieszkańcy 14 województw. Burze już wystąpiły w Wielkopolsce, na Pomorzu Zachodnim i w województwie lubuskim. A to dopiero początek, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
2: Burze te będą się stopniowo przemieszczały w kierunku centralnej i wschodniej części kraju w godzinach wieczornych i nocnych.
1: Podczas burz w niektórych miejscach może spaść nawet 50 litrów wody na metr kwadratowy. Niebezpieczne są też porywy wiatru, nawet 90 km na godzinę. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,3 nawiedziło pogranicze Meksyku i Gwatemali. Na razie nie ma informacji o ofiarach i stratach. Epicentrum wstrząsów znajdowało się na Oceanie Spokojnym. Amerykański system ostrzegania przed tsunami wydał ostrzeżenie przed falami, które mogą wystąpić w odległości do 300 km od epicentrum. Jest też ostrzeżenie przed możliwymi gwałtownymi wahaniami poziomu wody. W przyszłym tygodniu ceny paliw mogą wzrosnąć o kilkanaście groszy, przewidują analitycy portalu ePetrol, a już teraz są wysokie. To reakcja rynku na eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie i wznowienie ataków zarówno ze strony USA, jak i Iranu. Poznańskie Muzeum Centrum Szyfrów Enigma dostało nowy model Enigmy, tym razem model do użytku cywilnego. Taką maszyną posługiwały się niemieckie instytucje, na przykład koleje państwowe. To już siódma nasza Enigma, mówi dyrektorka poznańskiego centrum Monika Hergt.
3: Druga z zasobów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i to, co jest ciekawe, jest Enigma, która ma prawie 100 lat.
1: Te akurat będzie można oglądać w Centrum Szyfrów Enigma do końca przyszłego roku. Centrum Szyfrów powstało 5 lat temu, upamiętnia trzech absolwentów Poznańskiego Uniwersytetu, którzy jako pierwsi na świecie złamali kod Enigmy, czyli Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski. Mistrzami Polski w tenisie zostali Zuzanna Pawlikowska i Marcel Zieliński. W Gdyni odbył się krajowy czempionat. Wyjątkowy, bo to były setne tenisowe mistrzostwa Polski w historii.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Bardzo gwałtowna pogoda tej nocy. Burze przeszły już z zachodu do środkowej Polski. Jutro dojdą na wschód i jutro ma być właśnie najbardziej burzowo, najbardziej deszczowo na wschodzie Polski, chociaż padać może praktycznie w całym kraju. Temperatura lekko powyżej 20 stopni nad morzem, do prawie 30 na wschodzie.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sławek po polsku na 101 i 4 FM.

Kolejno, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bij.